0: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 6:00.
1: No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro, ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Chciałoby się, by słońce piekło nam pyszczki, ale musimy na to poczekać. Chociażby do dzisiejszego popołudnia i do jutra, dlatego że w tym momencie 13 stopni w Sochaczewie, wiatr do 10 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, maksymalnie dzisiaj 27 stopni i tego słońca ma być troszeczkę na niebie, więc będzie super. Opadów brak, temperatury na poziomie 20 kilku stopni nawet wieczorem, a 16 stopni w nocy. Za to jutro 32 stopnie, więc zdecydowanie kremik na nos można nałożyć, 3 dychy także w kwestii temperatury w niedzielę i 27-28 stopni na początku przyszłego tygodnia. Szansa na opady w niedzielę, ale poza tym dużo słońca w całym mieście.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Pięknie jest. Słońce świeci, muzyka gra. gra, samopoczucie wspaniałe, kawka gorąca, no nic, tylko posłuchać radia i sprawić, by dzień jakoś szybciej zleciał, zwłaszcza jeżeli siedzicie w pracy. No i mam nadzieję, że od tego właśnie Radio Sochaczew jest i będę wam towarzyszył, tak żeby z każdą minutą było tych obowiązków jakby trochę mniej i żeby weekend już pukał delikatnie w szybkę, machał ręką i mówił: chodź przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy, wyskakuj i spędzimy razem przyjemnie czas. Tak jest, tak wygląda odliczanie do weekendu z Radiem Sochaczew, moi drodzy.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: No i najważniejsze, piątek, piąteczek, piątunia, 19 czerwca właśnie z Radiem Sochaczew. 5 po 6 startujemy Fun Factory.
7: Check it out, check it out.

Wysłuchacie Radia Sochaczewa, to jest fantastyczna melodia Live Light On, czyli Belinda Carlisle, właśnie na 94,9. 12 minut już minęło od 6, za moment Grzegorz Chyży, a później kalendarium w Radiu Sochaczew.

0: Bardzo prosta sprawa. Jeżeli coś ma sens, to już nie jest źle na samym starcie, moi drodzy. Zmierzam do tego, że są pewne rzeczy, pewne inicjatywy, które dawno w historii miały miejsce, a potem reszta, no to się działa w taki sposób, że ciężko było przewidzieć konsekwencje. 20 minut po godzinie 6 kalendarium w Radiu Sochaczew. Już teraz, w 1431 roku, wielki mistrz zakonu krzyżackiego Paul Belitzer von Rusdorf zawarł przymierze z buntującym się przeciwko Polsce wielkim księciem litewskim Świdrygiełą, co doprowadziło do wybuchu wojny. W 1540 roku pożar strawił dach, dzwony i hełm północnej wieży architektury świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. W 1669 roku Michał Korybut-Wiśniowiecki został wybrany na króla Polski, a w 1930 roku do Gdyni przepłynął zakupiony we Francji, początkowo niemiecki żaglowiec szkolny Dar Pomorza. W 1963 roku rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu i dzięki temu co roku zasiadamy w okolicach ciepłych miesięcy przed telewizorami i oglądamy naprawdę ucztę muzyczną związaną z polską piosenką.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 28 minut minęło od godziny 6. Moi drodzy, dziś mam dla was zagadkę geograficzno-lokalną. Mam nadzieję, że uda wam się ją rozwiązać. Zerknijcie na nasz radiowy fanpage. Cóż to za miejsce, cóż to za zdjęcie, co to w ogóle jest i co to miejsce ma wspólnego z Radiem Sochaczew. Jestem ciekaw, czy wpadniecie na jakieś kreatywne pomysły.
1: Radio Sochaczew.
0: A my gramy dalej, Billy Ocean, do tego 29 minut minęło od 6, Radio Sochaczew kłania się, Get Out of My Dreams, potem Dominik Dudek i pójdziemy razem z nim, gdziekolwiek by tylko chciał.

0: 24 minuty dzielą nas od 7, moi drodzy. Radio Sochacze pociesza was, wspiera, jest z wami w podróży do pracy, do domu, do szkoły, jest z wami w słuchawkach, jest z wami w plenerze, na głośnikach, w radyjku stacjonarnym, a może nawet w kuchni, gdziekolwiek jesteście i potrzebujecie muzycznego wsparcia i relaksu, tam zawsze możecie na nas liczyć, tak żebyście realizowali swoje obowiązki i snuli swoje plany, ale też żebyście mogli zerknąć na przykład w kierunku ulubionej piosenki, pokiwać się odrobinę i pouśmiechać. O to w tym wszystkim chodzi. Już w najbliższą sobotę nasi rugbyści powalczą o brąz Ekstraligi Rugby. I to kolejny medal, 6 dokładnie z rzędu, który mogą dorzucić do swojej kolekcji. I ja wierzę, że wy także będziecie i tam trzymać mocno kciuki za nich i dopingować, by wszystko poszło zgodnie z planem i byśmy mogli cieszyć się z medalu. O tym wydarzeniu na pewno w Radiu Sochacze dzisiaj usłyszycie. Usłyszycie też sporo informacji o sportowych wydarzeniach i imprezach, które odbywać się będą, ale także i o doskonałych informacjach płynących z sochaczewskich sekcji, bo mamy trochę nominacji reprezentacyjnych, więc i w kadrze będziemy mogli zawodników z Sochaczewa i nie tylko oglądać. To cieszy. Sport w Radiu Sochaczew po 9, 17 i oczywiście 20. Nasz sport lokalny, kochany, wspaniały.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 9 minut do godziny 7, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale mamy wśród samorządowców z powiatu sochaczewskiego mistrza w tenisie ziemnym. O tym też opowiem wam w naszym sporcie lokalnym po godzinie 9 między innymi. Natomiast już po godzinie 7 nieco atrakcji muzycznych i nieco atrakcji związanych z wydarzeniami kulturalnymi na terenie naszego powiatu, ponieważ za nami dni Sochaczewa, przed nami kolejne fantastyczne imprezy plenerowe, w których będziecie mogli brać udział i słuchać wspaniałych artystów na żywo i do tego wszystkiego oczywiście będę was gorąco, serdecznie zapraszał.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej

0: Bye.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
13: Punktualnie o godzinie 7 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Trwają przygotowania do nadania tytułów honorowych obywateli gminy Iłów braciom Popielarkom. To na początek. Zaglądamy do gminy Rybno. Proboszcz tutejszej parafii Zbigniew Łuczak świętował 40-lecie święceń kapłańskich. W tym serwisie także o zielonym chodaczku. Dzieci zaśpiewały wakacyjne piosenki w Sochaczewskim Centrum Kultury. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Trwają przygotowania do nadania tytułów honorowych obywateli gminy Iłów braciom Popielarkom. To oni ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty, odnaleziony w atmosferze sensacji przez sochaczewskich odkrywców historii. Dziś trwa jego renowacja w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Uhonorowanie braci Popielarków zaszczytnym tytułem jest dla wójta Jana Kraśniewskiego sprawą oczywistą.
15: Ja myślę, że ich heroiczna w zasadzie postawa, bo najpierw ukryli sztandar i całą tajemnicę zabrali ze sobą, bo zginęli w powstaniu warszawskim, więc myślę, że tutaj ich bohaterstwo jest niepodważalne. W związku z tym, że ten sztandar został odnaleziony i to u nas, myślę, że mieszkańcy gminy i nie tylko powiatu, bo ja jestem w porozumieniu z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, z panem dyrektorem, to po prostu trzeba dokonać.
14: Zbigniew Łuczak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie, świętuje 40-lecie święceń kapłańskich. Wiernymi uroczysta msza święta poświęcona temu wydarzeniu. Wziął w niej udział wójt Damian Jaworski.
16: Ksiądz proboszcz święcenia kapłańskie otrzymał 8 czerwca 1986 roku w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Jubileusz stał się okazją do wspólnej modlitwy, wdzięczności oraz podziękowania za 4 dekady wiernej służby Bogu i ludziom. W uroczystości uczestniczyli parafianie, mieszkańcy gminy Rybno i okolicznych miejscowości, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, grup parafialnych oraz zaproszeni goście. Była to również okazja, aby podziękować księdzu proboszczowi za 5 lat posługi duszpasterskiej w parafii w Rybnie.
14: Sochaczewskie Centrum Kultury już po raz 31 zaprosiło młodych mieszkańców do udziału w konkursie piosenki wakacyjnej Zielony Chodaczek. Pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia jest Jolanta Kawczyńska.
0: Mamy ponad 30 uczestników, to są zarówno soliści, jak i zespoły, także myślę, że będzie przepiękna prezentacja na scenie Sochaczewskiego Centrum Kultury. To będzie piosenka wakacyjna, turystyczna, wszystko związane z nadchodzącymi już wakacjami, które już za tydzień praktycznie.
14: Mówiła dyrektor STK Magdalena Frenaszek-Niewiadomska. Na miejscu rozmawialiśmy też z uczestnikami konkursu.
5: Przede wszystkim to mieliśmy sporo prób, prawie codziennie zostaliśmy zabierani z lekcji i trenowaliśmy piosenki. No to ja przygotowywałam się osobno i ja przygotowywałam się u swojej pani od śpiewu. Poza panią od śpiewu również sama dużo się przygotowywałam.
17: To na pewno było dużo prób i nas zabierali z lekcji, tak jak mówiliśmy, ale czasami trzeba było zostać dłużej.
18: Pozdrawiamy Radio Sochaczew!
14: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
19: Ruszyła czystka w szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz, milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
20: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
19: Sprawie przegląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach.
21: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 lata szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: A co dobrego w pogodzie? No, same fajne rzeczy, moi drodzy, zwłaszcza jeżeli lubicie wyższe temperatury i jesteście nastawieni na odrobinę słoneczka. Dzisiaj do 27 stopni, cieplutko, pogodnie, choć chmury na niebie po południu mogą się pojawić. 16 kresek na plusie mamy już teraz, jakość powietrza w miarę dobra. W najbliższych dniach jeszcze cieplej, bo do 33 stopni w sobotę i 3 dyszki na termometrach w niedzielę, ale w niedzielę może pokropić. No i 27-28 stopni na początku przyszłego tygodnia. Potem też w miarę ciepło do 26. Pięknie jest, pięknie nam się robi.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Mam nadzieję, że regularnie zaglądacie na nasz radiowy fanpage. Tutaj mała zagadka związana z miejscem, które wrzuciłem, ze zdjęciem dokładnie. No i moi drodzy, Steve Miller Band, 6 po 7, Lanbery na horyzoncie, a potem hit dnia w Radiu Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Cutting Crew, jeden z moich ulubionych numerów w hicie dnia dziś, 14 po 7 właśnie, I Just Died In Your Arms, więc jeżeli znacie, śpiewajcie, jeżeli nie znacie, to róbcie głośniej, bo warto się wsłuchać, fajny numer, mocny.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

21 minut minęło od godziny 7. Moi drodzy, w ostatnich dniach młodzież kilku szkół w naszym powiecie miała możliwość weryfikacji swoich informacji albo szkolenia się pod okiem specjalistów Fundacji Ferrawia. Między innymi związane to było nie tylko z ogólnym i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci, ale także z takim chłodnym podejściem do tematów, do dezinformacji, do fake newsów i do tego, co słyszymy i widzimy, bo często nie można ulegać pierwszemu wrażeniu i wierzyć we wszystko, co się przeczyta albo zobaczy. No i dzisiaj w rozmowie z gośćmi dnia po godzinie 9.20 właśnie kilka słów na ten temat też będziemy mogli usłyszeć. To tak w kwestii informacyjnej, a za moment zerkniemy na tusochacze.pl.

0: Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Czyli ulica Warszawska nie jest w waszych komunikacyjnych planach, nie planujecie jechać aleją 600-lecia albo przebywać w okolicach Kuznocina, to będziecie zadowoleni z tego, jak wygląda sytuacja na drogach. W tych miejscach po prostu ruch wzmożony, samochodów trochę więcej, podobnie jak przed rondem braci Garczyńskich, czyli tutaj, gdzie Żyrardowska, no i na łuku Janówku Janówka Duranowskiego, więc tutaj chwilę się czeka na przejazd przez to rondo. W pozostałych miejscach raczej warunki takie stabilne, wielkich strat i wielkiego marnowania czasu w oczekiwaniu na przejazd raczej nie będzie. Drogi wylotowe drożne, przejezdne, dojazd na dwójki wygląda bardzo dobrze, a dwójka też tutaj bez korków i incydentów związanych z dojazdem do stolicy. Ciaśniej się robi na wysokości Pruszkowa i w ogóle między 92 i 580 to są takie miejsca, gdzie samochodów trochę więcej, czasem trochę mniej, czyli na odcinkach między Sochaczewem a stolicą, więc przez większe miasta pojedziecie wolniej, na prostych raczej ruch odbywa się płynnie. Ostrożności wam życzę na drogach, a jeżeli traficie na sytuacje, o których warto mówić, dzwońcie do radia i informujcie. Numer do radia Sochaczew to 46 860 322 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

13 minut do godziny 8. David Guetta, Sia Flames za nami, a przed nami informacje z tusochaczew.pl. Właściwie też o tym, co za nami, bo Sochaczewskie Centrum Kultury już po raz 31 zaprosiło młodych mieszkańców do udziału w powiatowym konkursie wokalnym Wakacyjna piosenka inscenizowana Zielony Chodaczek. I o tym na pewno już słyszeliście w naszych serwisach lokalnych, będziecie słyszeć w kolejnych, bo to jest impreza niesamowita. Dzieciaki wykazują się niesamowitym, fantastycznym talentem, rozwijają swoje umiejętności, zdobywają sceniczne doświadczenie pod okiem pomysłodawczyni, koordynatorki wydarzenia, czyli pani Jolanty Kawczyńskiej. Świetne jest to, że uczestnicy dopisali, 30 uczestników, zarówno soliści, jak i zespoły, wyśpiewali piosenki wakacyjne. Super sprawa, piękna rzecz, mam nadzieję, że bardzo dużo tych piosenek też w Radiu Sochaczew usłyszycie.

0: Radio Sochaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: 94,9 FM.
2: Szyba! Nosa!

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Punktualnie o 8 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Gminna spółka wodna w Telesinie z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego. Ogólnopolski konkurs plastyczny Kocham Polskę Władysław Śliwiński rozstrzygnięty. Byliśmy na rozdaniu nagród z mikrofonem. W tym serwisie także o wakacyjnych kursach pływania organizowanych przez MOSiR. Za chwilę ruszają zapisy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gminna spółka wodna w Telesinie podpisała umowę na zadanie pod nazwą konserwacja rowów odwadniających. Wysokość dotacji to 100 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego.
14: Któryś już raz sięgamy po środki od marszałka. Dzięki temu nasze rowy wyglądają jak wyglądają. Nasze pola wyglądają tak, że żadne w zasadzie potopy nam nie grożą. U nas poza drobnymi awariami nie stoją jeziora wiosną, po dużych ulewach, bo my systematycznie konserwujemy te urządzenia melioracyjne.
13: Mówił prezes gminnej spółki wodnej w Telesinie Leszek Jarzyński. Warto nadmienić, że spółka wodna w Telesinie ma już 100 lat i jest jedną z niewielu w powiecie sochaczewskim.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Za nami 15. wydarzenie artystyczne pod tytułem Kocham Polskę Władysław Ślewiński, organizowane rokrocznie w Kramnicach Miejskich. Była to okazja do wręczenia nagród i wyróżnień dla najlepszych prac zgłoszonych w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod tym samym tytułem. Jego hasłem przewodnim było Wojsko Polskie dawniej i dziś. Na wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego pojawił się burmistrz Daniel Janiak, który pogratulował laureatom konkursu.
15: Widać, że nie tylko dla nas, również dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, dla pani minister kultury i dla wszystkich nas tutaj zebranych uczestników, rodziców, opiekunów, którzy są twórcami bądź świadkami tego, co widzimy na sztalugach pięknych dzieł podkreślających naszą miłość do naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To niesłychanie ważne. Za to pragnę podziękować panu prezesowi, za ten wkład i serce, za to, że biało-czerwona zawsze mu przyświeca i dodaje mu sił w trudnych chwilach, bo organizacja tak dużego i ważnego wydarzenia nie jest łatwa. I za to, panie prezesie, serdecznie z całego serca dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Dziękuję.
13: Na miejscu rozmawialiśmy z jedną z laureatek, Moniką Borutą-Sałacińską.
16: Ten konkurs jest taki bardzo patriotyczny i bardzo mi pasuje. To było Wojsko Polskie na przełomie lat. To ja namalowałam, jak koń tak mniej więcej przechodzi od rycerza, husaria do Piłsudskiego. Tytuł obrazu jest Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, tak nam dopomóż Bóg. I w tle jest Częstochowa jako takie wieczne przesłanie na zmieniające się wojsko na przełomie lat.
13: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie jak co roku zaprasza na wakacyjne kursy pływania i doskonalenia pływania. Zapisy ruszają 23 czerwca. Zajęcia na terenie basenu Orka prowadzić będą doświadczeni instruktorzy. Każdy kurs trwa 2 tygodnie.
17: Informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
18: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk. Tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
17: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
19: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
17: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Fajnie, tak 5 minut po 8, a już dwie dyszki na termometrze. Dobra jakość powietrza, wiatr w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Moi drodzy, dziś maksymalnie 26-27 stopni, dużo słońca do godziny 14-15, później nieco chmur, wieczór też na poziomie 2 dyszek, a noc na poziomie 16-17 stopni. Może być cieplej, gdyż przed nami kilka takich cieplejszych nocy, więc kołderki chyba pójdą na bok, tak mi się wydaje. 27 stopni w okolicy początku przyszłego tygodnia, 33 stopnie jutro, będzie słoneczna, piękna, gorąca sobota.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
21: 6 minut minęło od godziny 8. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale powiem wam, że na miejscu Roberta Lewandowskiego to raczej bym się tym nie martwił i chyba wygodniej by się płakało w jego nowym jachcie niż bez auta, tak mi się wydaje. No ale cóż, w każdym razie trochę zazdroszczę, trochę podziwiam i informuję was, iż Lewy ma nową zabawkę, można powiedzieć, za 33 miliony złotych, która robi wrażenie. Bzurą raczej nie przepłynie, chociaż kto wie. A tak nawiązując do Lewego, to można też nawiązać do Prawego i Lewego, i Kai i Bregowicza, bo Prawy do Lewego już teraz. 6 po 8, tu Radio Sochaczew.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.

13 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Cały czas mamy miejsca do dziecięcej eskorty Orkana. Chodzi o to, że w sobotę o godzinie 18 rozpocznie się mecz o brązowy medal Ekstraligi Rugby. Nasi rugbyści, czyli Orlen Orkan Sochaczew pod wodzą kapitana Dawida Plichty, grają z Lifestyle Catering RC Arką Gdynia. No i na ten mecz cały czas są miejsca. Chodzi o to, że jeżeli wasze dzieciaki mają między 7 a 15 lat i chciałyby wyprowadzić naszych rugbystów na boisko, albo wy chcielibyście zrobić im taką niespodziankę, to macie taką możliwość. Wystarczy zadzwonić do Radia Sochaczew 46 863 22 22 i zgłosić swoich małych podopiecznych, swojego małego ziomka, córę, syna do właśnie takiej eskorty dziecięcej Orkana. Miejsca cały czas są, ja was do tego zachęcam, bo to jest fajna pamiątka, do tego wchodzicie sobie na meczek, do tego wszystkiego jeszcze miło spędzacie czas i kibicujecie naszym rugbystom. Kto pierwszy, ten lepszy. Miejsc jeszcze trochę jest, czekam na was.

0: 20 minut minęło od godziny 8, moi drodzy, Mateusz Ziółko. Tutaj nam pięknie śpiewa, pięknie gra. Słuchajcie, jeżeli człowiek się zastanawia, co zrobić, gdy jest gorąco, to pewnie myśli o tym, żeby schłodzić się albo napić odrobiny wody. Jak to wygląda na Mistrzostwach Świata, gdy 30-stopniowe upały towarzyszą tym wszystkim, którzy na stadionach? Okazuje się, że woda jest dostępna, a cena zwala z nóg chyba bardziej niż promienie słońca. Jak to wygląda cenowo, jeżeli chodzi o bilety, jeżeli chodzi o przekąski i wodę podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA? Odpowiedź na to pytanie za momencik. A kto zagra, też wam powiem.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88. A koło Campinosu.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Na ulicy Warszawskiej samochodów dość sporo. Tutaj czekacie oczywiście z Gawłowskiej także na wyjazd w kierunku Płockiej. Jak zawsze w tym miejscu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ciasno na skrzyżowaniu Alei 600-lecia z Warszawską. Sporo aut na Olimpijskiej i na Piłsudskiego, także w Trojanowie. Jeśli chodzi o obwodnicę Kuznocin, tutaj i od

0: Pruszkowa i Żbikowa. Jeśli chodzi o 580, to Leszno, Stare Babice, Latchorzew, Lubiczów, czyli te miejscowości tutaj poza Lesznem, oczywiście bliżej Bemowa i stolicy, tutaj jakieś delikatne spowolnienie. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne, wylotówki z Sochaczewa w kierunku łowickim, w kierunku sannickim i w kierunku wyszogrodzkim, oczywiście przejezdne. A jeżeli chcecie informować o tym, co dzieje się na drogach, dzwońcie śmiało 46 860 322 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
13: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
14: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 9 minut do godziny 9, moi drodzy, Lucenzo Donomar, Danca Kuduro, oczywiście w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, Mistrzostwa Świata mają się nieźle oczywiście, żeby było ciekawie, gramy w Meksyku, USA i Kanadzie, no a tutaj zestaw drużyn też jest niczego sobie. Kolejne mecze za nami, Meksyk ograł Koreę, Kanada rozprawiła się z Katarem 6-0, 2-1, czyli Bośnia i Hercegowina kontra Szwajcaria, oczywiście z Szwajcarzy górą. Najciekawszy mecz pod kątem urozmaicenia kulturowo-społecznego, czyli Czechy, Republika Południowej Afryki. 1-1. Niezłe spotkanie. USA, Australia, czyli jedni i drudzy pewnie nie wiedzą, gdzie leżą na mapie. Do tego Szkocja, Maroko. Fantastyczne zestawienie drużyn. Można zachwycać się Mistrzostwami Świata, moi drodzy. Można zachwycać się też tym, co dzieje się po tej drugiej stronie globu. Szkoci jedno z miast może nie zdemolowali, ale pozostawili bez nawet grama piwka. Okazało się, że opróżnili wszystkie możliwe bary i jakieś tam specjalne transporty piwne były realizowane. Do tego wszystkiego upały, które nawiedzają północ Stanów i ceny wody mineralnej, czyli prawie $9 za butelkę, razy 4 mniej więcej, no niecałe tam 3,70 albo 3,80 kosztuje dolar, ale to pokazuje, z jaką skalą i ceną muszą mierzyć się ci wszyscy, którzy zdecydowali się właśnie na wylot i oglądanie Mistrzostw Świata na żywo. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że złoty napój kosztuje w granicach 16-17 dolarów, czyli 58 zł. Wersja bezalkoholowa 62 zł. Więc poza tym, że trzeba mieć na bilet, to trzeba mieć, żeby się tam wyżywić na tych Mistrzostwach Świata. No i oczywiście nasi poszli z klasą tutaj do tematu, podeszli polska reprezentacja, czyli utożsamiają się cały czas z kibicami. Jak kibice oglądają w domu Mistrzostwa Świata, bo drogo, polska reprezentacja też ogląda w domu.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Nieco sportu naszego lokalnego za momencik. Będą wiadomości lokalne, a potem nasz lokalny sport właśnie po 9 w Radio Sochaczew.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recitalizacje, sale fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: A już teraz o 9 w Radiu Sochaczew wiadomości.
10: Przed nami weekend pełen atrakcji. W tym serwisie zachęcamy do udziału w Teresińskiej Nocy Czerwcowej. To impreza, która łączy pokolenia. Stowarzyszenie Nad Bzurą zachęca z kolei do udziału w Sobótkach. Tu również usłyszymy muzykę na żywo. Gmina Sochaczew stawia natomiast na historię. Do Żółkowa przybędą rycerze. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Znana dobrze mieszkańcom Teresińska Noc Czerwcowa już w sobotę. Na scenie pojawią się Enej, Blacha 2115, Warszawskie Kombo Taneczne, a także ciekawy zespół grający dla dzieci Mamy Śpiewamy.
11: Jest to zespół założony przez rodziców, którzy są zawodowo muzykami, pedagogami, logopedami, instruktorami zajęć umuzykalniających dla dzieci. I oni właśnie postanowili połączyć swoją wiedzę i stworzyć piosenki, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Zespół złożony praktycznie z muzyków zawodowych, także wiedzą, po co są na scenie i jak to robić.
10: Mówił dyrektor TOKU Mariusz Cieśniewski. W programie także konkurs sołecki w przeciąganiu liny, mecz między samorządowcami z gmin Teresin i Nowa Sucha, grochówka wójta, konkursy Wesołe Miasteczko i gastronomia. I pozostajemy w temacie imprez. Sochaczewskie Stowarzyszenie nad Bzurą tradycyjnie zaprasza wszystkich mieszkańców na sobótki. Te odbędą się już jutro na malowniczym terenie motoprzystani w Plecewicach. To już 10. edycja wydarzenia, w czasie którego chętni wracają do dawnych obrzędów związanych z przesileniem letnim. W programie sobótek plecenie i rzucanie na rzekę wianków, palenie ognisk, potańcówka na dechach, a także liczne warsztaty. Nie zabraknie też muzyki na żywo.
12: Zagrają dwie kapele. Kapela Radoska, gdzie usłyszymy klarnet, akordeon i bęben, i druga kapela złożona z trzech pań. Jest to kapela Zedel Gromadzka Rosik i będą to panie grające na harmonii pedałowej. To jest taki dość wyjątkowy i rzadki instrument, na skrzypcach i też na bębnie.
10: Mówiła Anna Pióro ze Stowarzyszenia nad Bzurą. Początek wydarzenia o godzinie 16. Organizatorzy polecają założenie luźnych, jasnych, naturalnych ubrań, a także zabranie ze sobą roślin i kwiatków na wianki. Wstęp na sobótki jest wolny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa zaprasza wszystkich mieszkańców na piknik historyczny, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15 w Świetlicy Wiejskiej w Żukowie. W programie prezentacje obozowisk, broni i ubrań, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, bieg w workach, przeciąganie liny, dmuchańce, atrakcje dla najmłodszych, a także ognisko. Podczas wydarzenia będzie możliwość wsparcia leczenia wieloletniej mieszkanki gminy Sochaczew, pani Iwony Kamińskiej.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Sobota, godzina 18. Orlen Orkan na Stadionie Miejskim zagra z Lifestyle Cateringarką Gdynia. Na mecz zaprasza kapitan naszej drużyny, sochaczewski sportowiec roku Dawid Plicht.
13: My jako zawodnicy nie zakładamy sobie medali na szyję, bo wiemy, że Arka to klasowa drużyna, dlatego bardzo mocno się przygotowujemy. Cieszymy się, że będziemy mogli prawdopodobnie wystąpić w pełnym zestawieniu, ale naprawdę szykujemy się na mocną walkę.
9: Gramy o brąz Ekstraligi i szósty medal z rzędu. Takiej pasy nasz klub nie miał jeszcze nigdy w historii. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin, mistrzem samorządowców w tenisie ziemnym. Radny Hubert Konecki obronił tytuł wywalczony przed rokiem. 22. Mistrzostwa Polski Samorządowców zgromadziły w Szczecinku blisko 50 reprezentantów samorządów z całego kraju. Zbliża się bieg cichociemnych. Zapisy możliwe jeszcze dziś do końca dnia.
14: 13. edycja 27 czerwca. Jak zwykle nad rzeką Bzurą. Do 19 jeszcze są zapisy.
9: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
14: No oczywiście moc błota, wody. Pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana. Przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo.
9: Mówi Sławomir Cypel, pomysłodawca biegu. Informacje o rejestracji na stronie Bieg Cichociemnych i na tusochaczew.pl w zakładce sport. Aż 4 zawodników karate klubu Sochaczew otrzymało powołanie do kadry narodowej młodzików Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. W kadrze A znaleźli się Radosław Durlej i Iga Malinowska, w kadrze B Piotr Wernicki i Tomasz Kaczmarek. Najważniejszym celem na najbliższe miesiące będą Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym, które odbędą się w drugiej połowie października 2026 roku w Chorwacji. Rysie Sochaczew zapraszają na koszykarski trening naborowy. Odbędzie się on już jutro o 17 w Chodakowie. Nasi drugoligowcy przygotowują się do rozpoczęcia rozgrywek. Mosir rozpoczyna kolejną edycję Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Przed nami 5 turniejów eliminacyjnych oraz wielki finał, w którym najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o końcowy triumf w całym cyklu. Pierwszy turniej jutro o 9 w Chodakowie. Maciej Przybylski przestał pełnić funkcję trenera pierwszej pierwszej drużyny Promyk Nowa Sucha. Decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta za porozumieniem stron. Serdecznie dziękujemy za pracę wykonaną na rzecz naszego klubu, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój zespołu, informuje Promyk, który w przyszłym sezonie zagra w Lidze Okręgowej. W warszawskiej klasie B zostaje za to Bzura Chodaków, która zakończyła rozgrywki w połowie stawki. Czy Piotr Chmielak pozostanie trenerem Biało-Zielonych?
15: Naprawdę podjął się karkołomnego zadania, o tym już wcześniej wspominałem. Trzymam za niego kciuki, naprawdę, bo to jest fajny facet, który wie, co robi. Jestem jeszcze raz wdzięczny naprawdę za tą pomoc, którą wniósł do klubu i liczę na to, że razem będziemy mogli świętować sukcesy Bzury.
9: Odpowiedział prezes Piotr Tymorek. Magazyn sportowy dostępny na stronie Radia Sochaczew.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: No i otwieramy kolejną godzinę 6 po 9 i za moment sprawdzimy, co słychać na Mazowszu. Będzie też Olivia Newton-John, John Travolta, Lawson, Juliet. Mnóstwo pozytywnych melodii i dobrego grania, jak przystało na piątek, piąteczek, piątunio. Przypominam, Romuald, Gerwazy, Protazy i Michalina dzisiaj właśnie świętują imieniny. No i na horyzoncie także rozmowa z gośćmi dnia. Będzie ciekawie, szczegóły za moment.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
1: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, realizacji w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
1: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
4: Nasz przewoźnik Koleje Mazowieckie przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
1: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
0: Co w naszym regionie?
1: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
1: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
1: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
0: W drodze.
1: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
7: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
1: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
0: Uwaga, konkurs!
1: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
2: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
1: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
1: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych. Od godziny 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Słyszysz?
9: Tak, do ciebie mówię.
8: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę?
9: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
8: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu.
9: Kupujesz gotową wizję swojej posesji.
8: Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
17: Izabela Andreszczyk z Fundacji Ferravia. Jesteśmy właściwie w Teresinie. Tutaj odbywa się bardzo ważne i ciekawe spotkanie związane i ze szkoleniem młodzieży, i z edukacją. Zadanie nie jest proste, bo mówimy o dezinformacji, dlatego poproszę cię krótko o nakreślenie, jaki jest cel tego spotkania, co ty i właściwie osoby związane z fundacją chcecie przekazać, no i jak reaguje młodzież, czy to jest wdzięczna grupa docelowa do poruszania takich treści.
18: Witam serdecznie, tak, jesteśmy w gminie Teresin. Z projektem Stop Dezinformacji, młodzi wobec fake newsów. Ważny temat. Ważny temat, dlatego że młodzi ludzie to jest grupa osób, które są najbardziej podatne na manipulacje. Manipulacje ze wszech stron, z mediów, od ludzi, od nas starszych i trzeba ich uczyć, jak odróżniać to wszystko, jak reagować, jak się odnaleźć w tej sytuacji. I ten projekt właśnie jest po to, abyśmy im troszkę tej wiedzy przekazali.
17: To zacznę jeszcze od samej Fundacji Feravia, kto ją tworzy, czym wy się zajmujecie, bo tych treści związanych z ogólnym bezpieczeństwem i rzeczywistym i cyberbezpieczeństwem też przekazujecie bardzo dużo.
18: Tak jest. Fundacja działa już od 6 lat, powstała w 2020 roku. Jesteśmy tutaj stąd, z granic, w gminie Teresin i od samego początku Fundacja pokazuje edukację, przekazuje edukację, przekazuje dużo fajnych, ciekawych treści, nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, ale też dla dorosłych i dla seniorów nawet, bo z seniorami też pracowaliśmy. Nawet byliśmy u was w ubiegłym roku i mówiliśmy o tym, co robimy, więc to jest to, czym Fundacja zajmuje się na co dzień. Projekty edukacyjne, społeczne, rozwojowe, kompetencje cyfrowe, zdrowie psychiczne, aktywność obywatelska, no bezpieczeństwo, szeroko działamy. I dzisiaj działamy w kwestiach właśnie bezpieczeństwa tutaj w Teresinie. No coraz trudniej jest zweryfikować, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, bo ta prawda, w cudzysłowie, jest otoczona wieloma słowami, podparta faktami, oczywiście też w cudzysłowie, i no, trzeba to umieć weryfikować, trzeba potrafić to weryfikować i trzeba też zwrócić uwagę na to, że im jest więcej emocji w tej wiadomości, tym ludzie bardziej są podatni na tą wiadomość. Jeżeli jest coś, co sprawia, że te emocje nam wzrastają, to ta wiadomość jest częściej udostępniana, częściej komentowana.
17: To jeszcze dopytam w takim razie, czy łatwo dzisiaj zasiać w czytelnikach, w ludziach, przekazując jakąś informację, odrobinę niepewności, czy gdzieś tam wzbudzić jakiś niepokój?
18: No chyba łatwiej teraz niż dawniej, bo tych informacji jest wiele. One się pojawiają tysiącami. Ludzie wszyscy wiedzą na każdy temat wszystko. Są specjalistami w każdej dziedzinie. Komentarze są niestety fatalne, bo każdy się na wszystkim zna. I nieważne, że ktoś się uczył ileś naście lat, czy studiował, czy ma doświadczenie i podaje jakąś informację, która naprawdę jest pewna, sprawdzona i tak dalej, zawsze się znajdzie ktoś, kto tą informację podda pod dyskusję, będzie negował, czy wprost powie, że nie, ty się nie znasz, bo ja wiem lepiej. I to jest właśnie clue tej dezinformacji.
17: Poruszamy się w świecie informacji, fake newsów i właśnie dezinformacji. Czym jest sama dezinformacja? Co tutaj jest głównym celem? Jaka jest idea przekazywania takiej treści?
18: No to może definicja dezinformacji. Celowe rozpowszechnianie fałszywych i zmanipulowanych informacji w taki sposób, aby wpłynąć na odbiorcę i wyrobić w nim opinię i odpowiednie zachowanie. Więc to jest taka definicja. Dezinformacja nie zawsze wygląda jak kłamstwo. Ona zwykle jest podparta jakimiś faktami, które są odpowiednio zmanipulowane i zazwyczaj wyrwane z kontekstu. I nasi specjaliści, a mamy świetnych specjalistów w Fundacji Feravia, mamy speców od bezpieczeństwa, ze służb, z CBŚ, z ABW, z różnych policji. I to są ludzie, którzy na co dzień pracują z bezpieczeństwem, mają do czynienia z dezinformacją. Mamy świetnego psychologa, który na co dzień pracuje z ludźmi, którzy są uzależnieni od internetu, którzy cierpią, bo doznali właśnie poprzez dezinformację, poprzez te złe wiadomości, zostali poddani tak dużej presji, że muszą korzystać ze wsparcia specjalisty. I to jest najgorsze, że po prostu my w dzisiejszych czasach jesteśmy poddawani takiej presji, tak ogromnemu naciskowi, że nie radzimy sobie po prostu z tym. I my dzisiaj mamy wielu specjalistów, którzy dzisiaj i jutro w projekcie o stop dezinformacji, którzy będą o tym mówić młodym ludziom, bo warto o tym mówić młodym ludziom.
4: Bartosz Siedlecki, psycholog.
17: Czy ty w swoim życiu, w swoim doświadczeniu spotykałeś się albo spotykasz ludzi, których dezinformacja bezpośrednio dotknęła? Chodzi mi o stres, o takie obawy, właściwie zachwianie tego takiego naszego bezpieczeństwa, takiej emocjonalnej stabilności.
4: Najczęściej spotkałem się z sytuacją, kiedy ktoś trafił na elementy związane z psychologią, czyli z taką popularno-naukową wersją psychologii, i twierdził, że coś jest z nim nie tak, ponieważ reaguje inaczej niż słyszał, że powinien zareagować. Albo reaguje, albo nie reaguje i miał bardzo poważne obawy, co generowało w nim dodatkowy stres i dalsze pogorszenie samopoczucia.
17: Powiedziałeś do uczestników dzisiejszego spotkania bardzo ciekawą rzecz związaną z ilością informacji, która w dzisiejszych czasach do nas dociera. Ile to jest tych komunikatów, na które jesteśmy narażeni dziennie, niektóre przyjmujemy z wielką radością, bo sprawdzamy czasem wyniki meczów czy prognozę pogody, a czasami jest tak, że nie mamy wyjścia, bo i słyszymy, i widzimy. I co zrobić w takiej sytuacji, gdy tyle komunikatów nas zalewa?
4: Zalewa nas mnóstwo komunikatów i ciężko to dokładnie policzyć, natomiast szacuje się tak 6-10 tysięcy. Myślę, że tutaj nie chodzi o precyzję, a bardziej chodzi o to, że tych komunikatów jest naprawdę mnóstwo i nasze mózgi nie są w ogóle przygotowane do tego, żeby taką ilość informacji przetwarzać. I dlatego też nasz mózg chodzi na skróty po to, żeby oszczędzać energię, po to, żeby móc normalnie na co dzień funkcjonować jak ludzie, żebyśmy mieli czas na życie, na radość, na przyjemności, na funkcjonowanie, a nie analizować wszystko dookoła. I niestety osoby, które chcą manipulować czy szerzą jakąś dezinformację, korzystują to, że my raczej nie będziemy chcieli wszystkiego weryfikować i to jest coś, co jest, można powiedzieć, takim największym wyzwaniem w tym wszystkim.
17: Internet jest tym źródłem, tą kopalnią największej ilości takich rzeczy, czy jednak czasami przekaz bezpośredni, a może inne źródła?
4: Myślę, że jedno i drugie, ponieważ ludzie między sobą przekazują informacje, które często zasłyszeli właśnie w internecie. Z tym, że jeżeli ktoś zasłyszał jakiegoś fake newsa w internecie i go podaje dalej, to on podając dalej z ust do ust jest bardziej wiarygodny, bo podaje nam to osoba, którą znamy i znając ją mamy takie wrażenie, że ona coś mogła zweryfikować, bo przecież jej na co dzień ufamy. A mogło być tak, że ten ktoś upadł właśnie ofiarą dezinformacji bardzo nieświadomie.
17: To jak z tego wszystkiego wybrnąć? No bo chcąc, nie chcąc, czasami coś przeczytamy i powątpiewamy, a czasami jest tak, że no, ten znak zapytania się nie pali, bo brzmi to wszystko wiarygodnie, tym bardziej gdy, tak jak wspominałeś, widzimy influencerów, aktorów, gadające głowy polityków i czasami zdaje się nam wierzyć w to wszystko. Jak znaleźć złoty środek, jak nie zwariować i jak nie spędzać 24 godzin na weryfikowaniu wszystkiego, co widzimy i słyszymy?
4: Może taka prosta rada, ale nie brać wszystkiego za poważnie, nie brać wszystkiego do siebie i mieć w życiu taki dystans, bo czy politycy, czy influencerzy, oni chcą wzbudzać w nas emocje, chcą, żebyśmy na nich głosowali, chcą, żebyśmy od nich coś kupowali, czegoś od nas chcą. Ale miejmy też trochę życia swojego dla siebie, nie tylko poświęcajmy czas, uwagę i innym.
17: Zdarza ci się w wolnym czasie odkładać telefon i nie zaglądać do mediów, odpoczywać tak, żeby ta głowa naprawdę dostała tego świeżego powietrza bez tych informacyjnych bodźców?
4: Przyznam, że teraz tak, ale musiałem się tego nauczyć. Nie było to takie naturalne, kiedy media społecznościowe, czy też internet, czy praca związana z internetem stała się coraz bardziej powszechna, to dużo więcej się zaglądało, co chwilę jakieś powiadomienia, co chwilę jakiś telefon, co chwilę jakieś wiadomości i to, co ja sobie bardzo cenię, to w telefonie takie automatyczne tryby, kiedy mam tryb sen, tryb praca, kiedy te powiadomienia celowo wyłączam, żeby mieć spokój, żeby głowa też odpoczywała, bo wtedy, kiedy na przykład odpoczywamy przeglądając internet, to z biologicznego punktu widzenia nie odpoczywamy, bo dalej przetwarzamy jakieś informacje.
17: To złota rada dla młodszych i starszych, którzy będą nas słuchać w Radiu Sochaczew?
4: Rzucić na luz.
17: Bardzo ci dziękuję.
4: Dzięki wielkie.
19: Michał Kowalczyk, prezes Fundacji Ferrawia. Witam serdecznie.
17: Zanim porozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj, muszę zapytać o profil szkolenia, bo wy spotykacie się ze starszymi, z młodszymi, z seniorami, szkolicie urzędy, macie w swoich szeregach specjalistów. to jest znak czasu, bieżąca potrzeba, czy wasza misja związana z tym, by ludzi no, przeszkolić, uprzedzić, dać im czas, by mieli ten czas na zareagowanie, gdy coś się dzieje?
19: W mojej opinii to jest pewnego rodzaju ewolucja. Czasy się zmieniają, zmienia się sytuacja międzynarodowa w kraju również, więc my w naturalny sposób, w związku z tym, że profil jest na tyle szeroki fundacji, że mimo wszystko gdzieś oprócz tych pobocznych tematów obronność, bezpieczeństwo jest tematem wiodącym, my w naturalny sposób skupiliśmy się na tych działaniach, które są działaniami prospołecznymi i działaniami mającymi budować pewną odporność społeczną poprzez edukację, poprzez właśnie tutaj przybliżanie społeczeństwu, a w przypadku tego projektu Stop Dezinformacji, przybliżaniu tematyki fake newsów, dezinformacji, cyberzagrożeń i związanych z tym tematów pokrewnych. My przez tą edukację budujemy tą odporność, budujemy w tej grupie najistotniejszej, bo wiadomo, dorośli, seniorzy to też są ważne grupy, które z takimi zagrożeniami się spotykają, ale no, my budujemy to od podstaw, my budujemy to w tej młodzieży, w tej przyszłości narodu i to na nich będziemy za chwilę opierać się i te nasze działania albo brak tych działań, które nas będą w jakiś sposób zabezpieczać. Dezinformacja, fake newsy są dzisiaj codziennością. Wiąże się to na pewno ze zmianami też społecznymi, cywilizacyjnymi, bo rozwój technologii, zobaczmy nawet rozwój AI, sztucznej inteligencji, która w sposób piorunujący przyspieszyła zjawiska dezinformacji i fake newsów na skalę niespotykaną dotąd, bo do tej pory media czy social media niosły to zagrożenie, to ryzyko, a dzisiaj to ryzyko zostało tak zakamuflowane, tak pięknie spreparowane, że możemy poprzez na przykład deepfake'i nawet zawodowców nabrać.
17: Skoro wszyscy jesteśmy na to narażeni, a nie chcemy żyć w panice i poświęcać całej doby na weryfikację wszystkich informacji, jak zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, albo jaką radę byś miał dla tych, którzy nas słuchają właśnie względem artykułów, tekstów, zmianek, które gdzieś tam w naszej głowie wywołują lekkie podejrzenie?
19: Bardzo mądre pytanie. Przede wszystkim spokój i wiedza, świadomość. Może na takich szkoleniach, jak my prowadzimy, na takich projektach, ale proste, krótkie rady to przede wszystkim sprawdzenie, czy dana informacja buduje emocje i czy buduje silne emocje. Jeśli tak, to dlaczego, komu na tym zależy? Kolejny punkt tutaj to weryfikacja źródła. Czy faktycznie to źródło jest aktualne? Sprawdzenie w dwóch, trzech miejscach na przykład. Sprawdzenie też, czy jest podany autor, czy jest podana aktualna data. Tych punktów gdzieś jest troszeczkę więcej, ale to są według mnie te najważniejsze. I przede wszystkim zachowywać taki dystans spokoju, nie ulegać zbytnim emocjom, bo często te fake newsowe informacje nakręcają te emocje. Z dystansem odchodzić do tego, ze zdrowym rozsądkiem.
17: Super, bardzo panu dziękuję.
19: Dziękuję serdecznie.
20: Przemysław Szymczak. Działamy w dniu dzisiejszym w Teresinie razem z Fundacją Feravia.
17: Tematy bardzo istotne, także praktyczne. Bardzo mi się podobała ta końcowa pana treść związana chociażby z takimi prostymi mechanizmami jak przekazywanie haseł, czy chociażby zakładanie ich. Często to robimy, często nie zwracamy na to uwagę, wybieramy jeden komunikator, a są proste sposoby, o których pan mówił, jak podwoić to nasze bezpieczeństwo.
20: Jeżeli chodzi o przekazywanie haseł, loginów naszym osobom najbliższym, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli przekazywać osobom nam nieznanym hasła lub loginy, no to proponuję taki prosty mechanizm zastosować, czyli login przesłać jednym źródłem komunikatora, na przykład za pośrednictwem maila, i to będzie na przykład login, a hasło przesłać SMS-em. Wtedy mamy taką pewność, zwiększoną pewność do tego, że hasło lub login

0: życia. Fajnie się współpracuje, ponieważ odkrywamy przed nimi różne ciekawostki, chociażby przesyłanie tych haseł, tych loginów i zabezpieczanie się, tak jak to jest w życiu codziennym. Aczkolwiek każda grupa, czy to dzieciaki, czy seniorzy, czy osoby w średnim wieku, przekazujemy im taką wiedzę wprost ze służb wyciągniętą, z naszego doświadczenia, gdzie mówimy im o prewencji w postępowaniu w życiu codziennym, w reagowaniu na zagrożenia, czy też zabezpieczeniu swojego domu, czy infrastruktury cybernetycznej domowej przed włamaniami, czy niepożądanymi wejściami.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 104,9 FM. Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie.

0: Jej zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
2: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
1: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
2: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
1: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
2: Chyba tak zrobię.
1: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacji, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
2: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
1: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Dokładnie 5 minut pozostało do godziny 10. Za nami Wiktor, Wali, Góra, 4 pory roku. Jeżeli zastanawiacie się, kogo będzie można posłuchać w Teresinie podczas teresińskiej nocy czerwcowej, to odpowiedź na to pytanie dosłownie za moment. O 10 wiadomości. Będzie też nieco sportu z tych największych światowych i krajowych aren. Po 10 też słówko na temat tego, w jaki sposób nie żegnać się ze swoimi piłkarskimi i sportowymi bohaterami, którzy robią wam kilka awansów z rzędu. Takie rzeczy w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 10.
10: Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
12: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
11: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
13: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
11: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
14: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
10: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu w grupie A. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po dwóch kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Qatar aż 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali. Choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
19: The special character of this group.
18: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały i myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Industrii Kielce. Kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Talanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
20: Wiem, że duże oczekiwania, dużo presji, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę. Wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
18: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochacze Gawłowska 105.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 4 minuty po godzinie 10. Jaka piosenka będzie adekwatna do piątkowego nastroju? Oczywiście Pointer Sisters, I'm so excited. Moi drodzy, na horyzoncie Holiday między innymi, One Republic, I'm no worried, do tego Perfect. Mnóstwo muzyki, za moment porozmawiamy sobie także o piłce nożnej. Piąteczek, piątunio ma się bardzo dobrze.

0: Radio Sokaczew.
1: A teraz zabiorę Was na imprezę nie z tej ziemi, dosłownie i w przenośni, moi drodzy. Jeżeli gdzieś tam w kręgu Waszych zainteresowań są Gwiezdne Wojny, zastanawiacie się też czasami, czy nie posłuchać muzyki poważnej, muzyki klasycznej, i nie mam tu na myśli wyłącznie PZ-a, no to ta impreza i ten Dzień Dziecka, Międzygalaktyczny Dzień Dziecka, będzie dla Was. Chodzi o uroczystość w Żelazowej Woli, przełożoną właśnie na najbliższą niedzielę 21 czerwca. I tutaj mamy naprawdę takie atrakcje jak lot balonu stratosferycznego, frycek w kosmosie, obserwacje Słońca przez profesjonalne teleskopy, spotykanie z meteorytem, i to nic na Was nie spadnie, nie martwcie się, tylko po prostu będzie można to wszystko zmacać, dotknąć i obsować z łazikami kosmicznymi. Więc jeśli myślicie, że Fryderyk Chopin mógłby naprawdę zastąpić Hanna Solo, to ta impreza jest dla Was. Będą atrakcje, będą też muzyczne spotkania oczywiście, bo tego zabraknąć nie może, a to wszystko od 10 do godziny 17. Właśnie 17 Dzień Dziecka w Żelazowej Woli, frycek w kosmosie 21 czerwca tego roku. Te informacje, jak i inne zaproszenia na koncerty i wydarzenia, oczywiście znajdziecie na portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy. Zachęcam do lektury.
0: Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
6: Teoria
8: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Na piątek Pasza Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D. A jak piątek, to wegetariańsko, czyli falafel wegetariański, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, do tego chleb pita lub bułka do wyboru, no i sosy, a w zestawie oczywiście obowiązkowo także napój, więc smacznego. Zaglądajcie do Paszy Kebab, Oto Park, Wójtówka 2D.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają

0: Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni: Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy: Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: Pięknie. Urszula Konik na biegunach, a skoro o Urszuli mowa, trzeba wykorzystać fakt, iż gwiazda pojawiła się na imprezie naszej miejskiej, czyli podczas Dni Sochaczewa. No i mój redakcyjny kolega Oskar postanowił zamienić z artystką kilka słów, która ma ciepły przekaz dla wszystkich naszych słuchaczy.
1: Kochane Radio Sochaczew i kochani słuchacze Radia Sochaczew. Ale to jest fajne połączenie. Życzę wam bardzo pięknej muzyki na falach tego radia i tego, żebyście trwali, żebyście wspierali wszystkich artystów, niezależnie od tego, jaką muzykę grają, czy młodych, czy starych, czy no dokładnie, bo muzyka jest jedna i powinniśmy być jednością w tej muzyce po prostu.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Cała naprzód, moi drodzy. Kierunek godzina 11 za 5 minut w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Spałem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, w ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
6: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
7: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie i Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
10: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o godzinie 11.
11: Zaczynamy od pikniku charytatywnego w Karwowie, celem zbiórka środków na leczenie mieszkanki gminy Sochaczew Iwony Kamińskiej. W ten weekend nie będą się nudzić także mieszkańcy Chodakowa. Już jutro odbędzie się tam piknik pod hasłem Rodzina to jest siła. Wakacje czuć w powietrzu. Pytamy dzieci o plany na ten czas. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W najbliższą niedzielę przy kościele w Karwowie piknik parafialny połączony ze zbiórką środków na leczenie Iwony Kamińskiej. Nasza mieszkanka, wdowa z pięciorgiem dzieci, choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Klinika w Niemczech chce podjąć się jej leczenia, ale koszt terapii wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Na piknik zaprasza Agata Brzozowska z Koła Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa.
12: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie.
11: Miasto Sochaczew zaprasza na rodzinne popołudnie pełne atrakcji. Już jutro w godzinach między 13 a 16 na Placu Zabaw Miejskiego Przedszkola nr 6 w Chodakowie odbędzie się piknik środowiskowy pod hasłem Rodzina to jest siła. W programie warsztaty kreatywne, gry i zabawy dla dzieci, rodzinne konkursy, występy taneczne przedszkolaków i słodki poczęstunek. Zadanie jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego, ale i u naszych sąsiadów odbywają się pikniki na powitanie lata. Wyjątkową propozycję również dla naszych mieszkańców ma Fundacja Akuku z Górek w gminie Leoncin, niespełna 30 km od Sochaczewa. Jutro od godziny 9 przy tamtejszej parafii odbędzie się piknik integracyjny Halo Lato. Jak zapowiada fundacja, każdy jest mile widziany. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji. Na miejscu między innymi warsztaty, animacje, ścianka wspinaczkowa, piana party i letni klimat. Wakacje czuć już w powietrzu. Wiele dzieci wyjedzie z rodzicami nad morze lub w góry, ale jak mówią najmłodsi, nie wyjeżdżając również można miło spędzić czas. Swoimi wakacyjnymi planami podzielili się z nami uczestnicy konkursu piosenki wakacyjnej Zielony Chodaczek, jaki odbył się wczoraj w Sochaczewskim Centrum Kultury.
4: Ogólnie mam plany na wakacje takie, żeby wyjechać nad jezioro, pojadę na kolonie na pewno i no zobaczymy, pewnie jeszcze coś się będzie robić.
13: Ja mam w planach jechać na dwa obozy, na wakacje i do babci.
14: Ja jadę na kolonie.
15: Ja jadę na obóz do Grecji i do Energylandii i na pewno będę jeździć z przyjaciółmi na rowerze.
16: To ja na pewno do Londynu na obóz, taki językowy. Potem jeszcze z rodzicami we wrześniu do Hiszpanii.
17: Do Chorwacji będę wyjeżdżał.
18: I ja nad Luna Park, tak jest park w Łodzi i jeszcze nad morze.
11: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
19: Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet z Fada i Niczos.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Trochę się pozmieniało w pogodzie, ale na plus, moi drodzy, bardzo dobra jakość powietrza. 22 stopnie mamy w Sochaczewie. Do 20 km na godzinę. Maksymalnie 26 stopni i to już w południe powinniśmy tyle mieć. Na kilka godzin ta temperatura z nami zostanie. Wieczorem 22 kreski, w nocy 17, a w najbliższych dniach także wysokie temperatury z gorącą sobotą do 33 stopni nawet w sobotę, do 28 stopni w niedzielę i w niedzielę może popadać. Deszczowo-burzowy początek przyszłego tygodnia, może to nie będą jakieś spektakularne, wielkie opady, ale w środę może zagrzmieć, więc ciepło i słonecznie poniedziałek, wtorek, ale środa taka pod znakiem zapytania. Później w dalszej części przyszłego tygodnia też ma być ciepło i pogodnie.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska Baranowska 1.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Taka mądrość ludowa w kalendarzu na święty protazy, każdy się poparzy i nie wiem, czy na myśli jest pogoda, czy jakaś nieuwaga piątkowa, no bo wiadomo, że człowiek już myślami to bardziej poza pracą skupia się na przyjemnościach, moi drodzy. No ale taka kolej rzeczy, po prostu 6 po 11, Krzysztof Zalewski na horyzoncie, teraz już DJ Bobo gra, Amy Winehouse też u nas się pojawi, no i za moment też kilka słów o kolejnych piknikach i atrakcjach, podczas których fantastycznie będzie można się bawić w naszej okolicy.

0: 21 minut minęło od godziny 11, moi drodzy, to jest mistrzowska forma. Gratulacje płyną do gminy Teresin. Mistrzowska forma radnego Huberta Koneckiego. Wiceprzewodniczący Rady gminy Teresin obronił w miniony weekend w Szczecinku tytuł mistrza Polski. Tam właśnie w niedzielę 14 czerwca zakończyły się 22 Mistrzostwa Polski Samorządowców w tenisie ziemnym. Lokalny urząd reprezentował także wójt Marek Olechowski, a tegoroczna edycja przyciągnęła około 50 samorządowców. Udało się, forma dopisała. No a ja czekam, aż forma dopisze na tych naszych nowych obiektach, ponieważ w Sochaczewie już niedługo podejrzewam, że fani, miłośnicy dyscypliny odliczają dni i tygodnie. Odkryte zostaną, odsłonięte i oddane do użytku korty miejskie, odnowione zupełnie. No i mam nadzieję, że łatwiej będzie można mimo wszystko znaleźć dogodny termin, co by pograć. O wszystko będziemy dbać, bo to przecież nasze dobro wspólne. No i niech ta nawierzchnia nowiutka służy jak najdłużej, jak najlepiej się prezentuje, co by smeczy, co by meczów, co by serwisów tylko i wyłącznie przebywało i byśmy mogli cieszyć się naprawdę uprawianiem sportu na fenomenalnie wysokim i przyjemnym poziomie.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
5: Słyszysz?
6: Tak,
5: do Ciebie mówię.
6: Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
20: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
21: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
22: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
23: Gośćmi audycji są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Witam serdecznie Renatę Bożko.
24: Dzień dobry.
23: Renatę Kuś.
25: Dzień dobry.
23: I Adama Dmochowskiego.
26: Dzień dobry bardzo.
23: Spotykamy się, można tak powiedzieć, że chyba to za chwilę będzie tradycją, raz do roku, żeby podsumować te najważniejsze takie flagowe imprezy, wydarzenia organizowane przez Zespół Szkół w Erminowie. Takie wydarzenia, z którymi wychodzicie do mieszkańców szerzej. I chyba największą taką imprezą jest ta, która już od kilku lat u was gości, a mianowicie Erminówka. Ta już za nami. Tu pytanie do pani Renaty Bożko. Jak było w tym roku?
24: W tym roku, jak zwykle, było wspaniale. No niestety, tak to jest już. Jest to festiwal twórczości wszelakiej, więc twórczość kwitnie. Przyjeżdżają zespoły z różnych szkół i placówek i są to przedstawienia teatralne, są to występy wokalne, taneczne i młodsi, i starsi, więc naprawdę twórczość kwitnie. Jest to wspaniałe. Już w tym roku po raz szósty odbyła się Erminówka. I oprócz tego oczywiście jest impreza plenerowa, taka jak to powinna być impreza. Są robione przez naszych uczniów jakieś tam pasty kanapkowe, jakiś smalczyk, jakiś chlebek. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze są wystawiane wyroby naszych uczniów artystyczne. Tu pani właśnie Kuś między innymi wytwarza z uczniami piękne przedmioty ceramiczne. Jest i szydełkowanie, i tkactwo, i to wszystko jest również prezentowane. No i jest świetna zabawa. Udało nam się z pogodą w tym roku. No cudownie po prostu.
23: Jest też gość specjalny. Dbacie o to, żeby pojawiali się artyści na wydarzeniu.
24: Tak, jest to bardzo ważne dla uczestników. Oni już tam się nie mogą zawsze doczekać, więc robią pod tą sceną. Już hałas są, emocje wielkie. W tym roku odwiedził nas oczywiście charytatywnie artysta Kamil Soleo-Jaworski. Towarzyszył mu jeszcze Tomasz Disco Music i jeszcze pan z zespołu Na Plus. Także naprawdę występ w tym roku zrobił furorę u nas.
23: Też możecie się pochwalić specjalnym patronatem nad tą imprezą.
24: Oczywiście. Bez naszych patronów, no to też byśmy, co my byśmy poczęli. Oczywiście patronem głównym jest powiat sochaczewski, też miasto Sochaczew, radio Sochaczew. No i tu jeszcze wspomnę przy okazji tych patronów, że no niezwykle ważne są też dary od darczyńców. To na tym się też wszystko opiera. A także wsparcie wszystkich osób, które pomagają, które wkładają swoją pracę, angażują się w to, bo to i nasza Rada Rodziców. I naprawdę, no, mnóstwo już mamy tych przyjaciół, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni.
23: Bo też dbacie o to, żeby goście i uczestnicy tego festiwalu na przykład byli nagradzani.
24: Oczywiście, jest to festiwal, czyli jakby nie ma tam konkursu, nie ma przyznawanych miejsc, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Wszyscy, co wystąpią, są najlepsi, bo się odważyli, bo dali z siebie wszystko, bo włożyli mnóstwo pracy i każde dziecko wychodzi z medalem, z nagrodą. Są pamiątkowe zdjęcia, o to też bardzo ważne. Fotobudka była też jedną z atrakcji, przypomnę sobie teraz tak. To też jest taki fajny element, potem pamiątki dzieci mają.
23: A zasięg wydarzenia wręcz...
24: Zasięg. To z terenu Mazowsza zapraszamy wszystkich chętnych także.
23: Tak, zasięg wojewódzki. Takim też swoistym tą taką swoistą współpracą z podobnymi placówkami na Mazowszu wykazuje się kolejne wydarzenie, tym razem natury sportowej, turniej tenisa stołowego. Ma już troszeczkę krótszą historię, ale też już swoją historię ma.
0: No tak. Tradycją już jest, że nasza szkoła organizuje turniej tenisa stołowego pod patronatem starosty powiatowego. No i jest to już czwarta edycja z kolei. Co roku w połowie marca jest organizowany ten turniej. No i w tymże roku gościliśmy dwie szkoły, jedną z Grodziska Mazowieckiego, a drugą z Leszna. Były to organizowany turniej w dwóch kategoriach wiekowych, do 15 roku życia i powyżej 15 roku życia. Naszemu zawodnikowi udało się osiągnąć trzecie miejsce w tej starszej kategorii. Natomiast no niestety gościnnie jesteśmy bardzo i resztę podium zajęli
23: goście,
0: tak.
23: No na tym polega ta gościnność
0: no,
23: też.
0: Dokładnie. Wszyscy uczniowie uczestniczy naszego turnieju, a było dużo spotkań, bo było aż ponad 130 tych meczy. Otrzymali poczęstunek, dyplomy, medale, a najlepsza trójka, puchary i nagrody rzeczowe.
23: Gratulujemy serdecznie uczestnikom. 130 spotkań to nie mało, to rzeczywiście
0: jest bardzo dużo.
23: Intensywny tak, turniej.
0: Tak, bo jest prawie cały dzień.
23: Ale działa na dzieci tak inspirująco?
0: Działa bardzo i żeby w ogóle przeprowadzić ten turniej, musieliśmy zrobić dodatkowo wewnątrzszkolne zawody, żeby wybrać tylko tych, bo jest bardzo dużo chętnych do tych zawodów, więc żeby wybrać tylko tych, którzy mają chęć. No to musieliśmy przeprowadzić wewnętrzny konkurs i rozegrać spotkania między sobą.
23: Czyli tenis stołowy w Erminowie kwitnie.
0: Kwitnie, tak, jak
23: kwitnie
0: najbardziej.
23: Kwitnie to, oby kwitł dalej. I kolejne wydarzenie, jeszcze innej natury, a mianowicie konkurs recytatorsko-plastyczny. Ten także o większym niż tylko Erminów zasięgu, poświęcony waszemu patronowi.
2: Tak, 9 czerwca w Zespole właśnie Szkół Specjalnych w Erminowie odbył się finał 13. powiatowego konkursu recytatorsko-plastycznego. Poszukujemy drogowskazów w poezji księdza Jana Twardowskiego, organizowanego pod patronatem starosty sochaczewskiego. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Wszystko, żeby pokochać, nie rozumieć. Do udziału zgłosiło się 14 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sochaczewskiego. Konkurs plastyczny zgromadził wielu utalentowanych uczestników, którzy zaprezentowali swoje prace wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wśród 168 zgłoszeń znalazły się rysunki malowane farbami, pastelami, kolaże oraz prace przestrzenne. Każda z nich wyróżniała się kreatywnością, starannością wykonania i indywidualnym podejściem do tematu konkursu. Uczestnicy wykazali się dużą wyobraźnią oraz wrażliwością artystyczną, co sprawiło, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Laureatów części plastycznej wyłoniono wcześniej. We wtorek, 9 czerwca, odbyły się przesłuchania części recytatorskiej. Poziom występów był również niezwykle wysoki. Wykonania utworów księdza Jana Twardowskiego urzekały naturalnością, wrażliwością i emocjonalnym przekazem. W kolejnych edycjach naszego konkursu chcielibyśmy rozwinąć konkurs i podjąć starania o wpisanie go do wykazu konkursów artystycznych Kuratorium Oświaty. Dzięki temu udział i osiągnięcia uczniów mogłyby być uwzględniane podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie talentów plastycznych, ale także stworzenie uczestnikom dodatkowej możliwości zdobywania punktów na świadectwie. Mamy nadzieję, że podniesie to rangę konkursu i zachęci jeszcze większą liczbę młodych artystów do udziału.
23: To trzymamy zatem kciuki za ten wpis i ten awans. A Państwu już bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że wydarzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie podsumowywali Renata Bożko. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
23: Renata Kuś.
2: Dziękuję.
23: I Adam Dmochowski.
0: Bardzo dziękuję.
22: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Zakręcona Irene Jusis. Słuchajcie, zakręcona to może być woda na przykład. 14 minut do godziny 12. Ja mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zachęca i zaprasza na moc atrakcji, na gorący weekend, który można spędzić właśnie na terenie Mosiru przy pływalni. Jeżeli szukacie sposobu na ochłodę, to zapraszamy na wodny plac zabaw na terenie Mosiru, a to idealne miejsce na letnią zabawę dla najmłodszych i podejrzewam, że dla tych starszych też. Jeśli wodny plac zabaw będzie nieczynny, spokojnie, przy wejściu znajduje się wyraźnie oznaczony przycisk, który uruchamia wszystkie wodne atrakcje. Wystarczy go nacisnąć i można zaczynać zabawę, tylko musicie uważać, bo są dwa przyciski. Pierwszy faktycznie czynny od 10 do 20 dla tych wszystkich najmłodszych mieszkańców, którzy chcą hasać. Natomiast muszę powiedzieć, że jest też i drugi przycisk, sekretny, czynny w gorące dni po godzinie 20 i brzmi on tak.

0: I tu trzeba szczególnie uważać, ponieważ jak się go wciśnie, panowie, takie ostrzeżenie, to wybiegają ratowniczki, pojawiają się panie w bikini i trzeba uważać tylko, żeby żona nie słuchała.
1: 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A to już Kłębozalia i Fausta. My odliczamy do 12 za 11 minut, punktualnie w południe. Wiadomości oczywiście.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
12: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
13: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Punktualnie 12 w Radiu Sochaczew to czas wiadomości.
19: Mazowsze dla społeczności energetycznych skorzystają także 4 gminy z powiatu sochaczewskiego. Przed nami Puchar Wisły w Wyszogrodzie, wielka wędkarska impreza w naszej okolicy. Można wciąż się zgłosić do udziału. W tym serwisie będzie też o dniach Boli mowa. Wiemy, kto wystąpi podczas wydarzenia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W ramach programu Mazowsze dla społeczności energetycznych do gmin trafi prawie 7,5 miliona złotych na rozwój nowoczesnych, przyjaznych środowiskowo lokalnych systemów energetycznych, które mają zapewnić większą niezależność energetyczną oraz lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych budowanych w gminach.
20: Jeśli chodzi o transformację energetyczną, to właśnie ten program wsparcia dla społeczności energetycznych, czyli wsparcia dla powstawania spółdzielni czy klastrów energetycznych, służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No i temu służy właśnie ten program. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców, aby część z tych surowców zawracała w tym łańcuchu produkcyjnym i żeby wykorzystywać w sposób racjonalny to, czego już nie używamy, czyli odpady.
19: Mówił marszałek Adam Struzik. To już druga edycja programu. Z dofinansowania skorzystają także gminy powiatu sochaczewskiego. Będą to niewielkie środki, ale jednak. Po 20 tysięcy złotych trafi do gmin Rybno i Nowa Sucha na raporty z analizy sytuacji gospodarczo-energetycznej oraz do gmin Młodzieszyn i Teresin na analizę gospodarczo-energetyczną.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
19: Od niemal 20 lat wędkarze z całego kraju, a nawet z zagranicy biorą udział w rywalizacji w ramach Pucharu Wisły w Wyszogrodzie. Wydarzenie organizuje wędkarskie koło SUM 54, a w samych zawodach bierze udział zazwyczaj od 100 do 120 osób. Są to tym samym największe zawody spinningowe z brzegu w naszym kraju. O ich przebiegu mówi Rafał Choro, prezes koła SUM 54 Wyszogród.
21: Spotykamy się 22 sierpnia, jest to sobota. Zapraszamy wszystkich zawodników już od 3:30 w nocy. Będziemy łowili 7 godzin po obu stronach rzeki Wisły, jest to południowy i północny brzeg.
19: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. I zmieniamy temat. Znamy już program Dni Boli Mowa, które odbędą się w dniach 25-26 lipca. Będzie to weekend pełen muzyki, historii, atrakcji dla całych rodzin i wspólnego świętowania. W tym roku na rynku Kościuszki wystąpią Michalina Wysocka, Bolimowska Orkiestra Dęta, zespoły Dafter i Kazu, a gwiazdą wieczoru będzie zespół MIG. Zaplanowano też potańcówkę z DJ-em Leszkiem. Nie zabraknie stałych atrakcji, jak trzecie zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Nie zabraknie trzecich zawodów strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów. Wydarzeniu będą też towarzyszyły jarmark i strefa gastronomiczna.
22: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
23: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii, kiedy dokładnie myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
22: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
1: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
22: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: No, słuchajcie, to jest ta temperatura, której wiele osób, na którą czekało i te dni właśnie. Bo to słoneczny dzień, a jeśli chodzi o tą temperaturę, od której zacząłem, 24 stopnie Celsjusza po 12, odczuwalna nawet na poziomie 27 stopni na plusie. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali, a wiatr umiarkowany z północnego zachodu powieje z prędkością 12 km na godzinę. No i nie spodziewamy się tutaj większych zmian pogodowych, zarówno jeśli chodzi o chmury, a jeśli chodzi o opady, to już w ogóle tych nie prognozujemy na dzisiaj.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry, ja tylko tak na chwilę przypomnieć, że jest piątek, moi drodzy. Tak, więc jeśli odliczacie do weekendu, no to już bardzo, bardzo, bardzo, bardzo blisko i za chwilę go rozpoczniemy. Odliczamy wspólnie w takim razie, Radio Słuchacze, jeszcze więcej muzyki. Za chwilę nasz hit dnia piątkowy, już taki prawie weekendowy. Co nim będzie? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie. Zostaję z wami do 18.00.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia w Radiu Sochaczew Susan Vega, czyli amerykańska piosenkarka folkowa i folkrockowa, która jest znana chyba najbardziej właśnie z tego numeru Luka. Już teraz na 14 minut po 12 na 94 i 9 FM.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Sochaczew. A za sprawą tego człowieka już najbliższy weekend może być zatłoczonym weekendem w Gdańsku, gdzie Dawid zagra. Jak czytam w internecie, jest szansa, że do Gdańska w związku z koncertem zjedzie ponad 50 tysięcy fanów, a niektórzy jeszcze zjadą, dlatego że rozpoczynają się upały, a więc no, wiele osób także chce spędzić ten czas nad morzem. Także jeśli pytacie, które miasto w naszym kraju będzie najbardziej, może być najbardziej zatłoczonym miastem w ten właśnie weekend, no to Trójmiasto to jest bardzo dobra odpowiedź na to pytanie. Ale rzeczywiście Dawid Podsiadło już kilka koncertów na stadionach zagrał, no i Gdańsk i obiekt w tym mieście ma być kolejnym. W tej imprezie może wziąć udział nawet 60 tysięcy osób, także myślę sobie, że nie trzeba jechać za ocean do Stanów albo do Meksyku czy Kanady, żeby przeżyć takie stadionowe emocje. Wystarczy jeden Dawid.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
8: Reklama.

Turn the Lights Off, czyli Jackson i Jack Stiles i John w Radiu Słuchaczew i od razu czuć, że weekend bardzo, bardzo blisko. A bardzo blisko także mecz, który może pokazać wiele dobrych stron słuchaczewskich rugbystów. No i przede wszystkim może zapewnić brązowy medal, no bo już jutro o 18:00 Marakana zapłonie od rugbowych emocji i mega fajerwerków. O tym pisze portal tusłuchaczew.pl. Orlen Orkan Słuchaczew kontra Arka Gdynia. Stawka meczu to brązowy medal, o którym powiedziałem, no ale to są zawsze spotkania na tym najwyższym rugbowym poziomie w naszym kraju, a więc tego się możecie spodziewać, jeśli na przykład zastanawiacie się, czy na to spotkanie się wybrać, a daleko nie ma, bo to słuchaczewska Marakana, więc u nas mecz nie trzeba jechać aż do Trójmiasta. No, co jeszcze można powiedzieć o tym meczu? No na przykład, że nasi rugbyści takiej pasy nie mieli w swojej 55-letniej historii, bo tylko kilka klubów w historii całego polskiego rugby miało takie serie, a Orkan Słuchaczew stanie przed szansą wywalczenia 6. podium z rzędu. To jest właśnie ta seria. Czy im się uda? No, kibicujemy bardzo mocno, żeby się udało. O 18:00 ten mecz, jeszcze raz przypomnę, już jutro słuchaczewska Marakana. Nie może was tam zabraknąć.

0: Warszawa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
1: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
0: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Już za kilka chwil punktualnie o 13:00 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolica. W nich m.in. o inauguracji sceny letniej przy Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie. Bo ta inauguracja już w najbliższy weekend. Za chwilę będziemy Wam mówić o szczegółach. Punktualnie o 13:00 najnowsze wiadomości na 94.9 FM. Do tego czasu jeszcze Somber Back to France.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zapraszam na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,49 za kilogram. Promocja obowiązuje do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na Stadionie Gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion Gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: Jest punktualnie 13 w Radiu Sochaczew, to czas wiadomości.
12: Scena letnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie powraca po latach przerwy. W sobotę odbędzie się jej inauguracja i piknik muzyczny. W tym serwisie zachęcamy do kibicowania naszym rugbistom, którzy będą walczyć o brązowy medal Mistrzostw Polski. Ponad 120 uczniów z terenu powiatu sochaczewskiego uczestniczyło w żywych lekcjach historii za sprawą Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza i działającemu w jej ramach projektowi Sochaczewskie Fortyfikacje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Tego nie było od lat. Scena letnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie znów ożyje. Po długiej przerwie spowodowanej stanem obiektu społeczność szkolna, ale też widzowie będą mogli cieszyć się z nowej przestrzeni, gdyż scena przeszła remont. W najbliższą sobotę odbędzie się tu piknik muzyczny.
13: Będziemy prezentowali nasze zespoły duże, typu orkiestra Dęta, Big Band, zespoły kameralne, ale również będzie to taki czas, gdzie będzie można po prostu w plenerze posłuchać muzyki, spotkać się, porozmawiać i tworzyć pewną taką atmosferę wspólnoty muzycznej.
12: Mówił dyrektor szkoły Ludwik Skrzypek. Początek spotkania o godzinie 14. Na gości czekać będą też kiełbaski z grilla i przekąski przygotowane przez Radę Rodziców.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: W najbliższą sobotę o godzinie 18 na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej w Sochaczewie bardzo ważny mecz Orlen-Orkana Sochaczew. Nasi rugbiści zagrają o brązowy medal z Arką Gdynia. Do kibicowania zachęca poseł Maciej Małecki.
14: W sobotę o godzinie 18 przy ulicy Warszawskiej 80 w Sochaczewie nasi rugbiści walczą o brązowy medal Ekstraligi i musimy ich wesprzeć. Drużyna po ciężkich meczach z Ogniwem Sopot ma kilka kontuzji, mamy dwie czerwone kartki, więc tym bardziej będą potrzebowali naszego wsparcia z trybun i gorąco do tego zachęcam. Jak dobrze policzyłem, to byłby 6. rok medalowy Orkana Sochaczew. Jeśli wygramy, w co głęboko wierzę.
12: Są szczegóły powitania lata w Nowej Suchej, rokrocznej imprezy gromadzącej na boisku Promyka wiele osób. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 27 czerwca, start o godzinie 15. W programie tej sportowo integrującej imprezy zaplanowano bieg przedszkolaka, loterię fantową, przeciąganie liny czy potańcówkę. Mamy też nowość, konkurs kulinarny Polska smakuje. Władze gminy Nowa Sucha oraz tutejszy Promyk i GOK zapraszają na powitanie lata całe rodziny. I zmieniamy temat. Ponad 120 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego uczestniczyło w wyjątkowych, żywych lekcjach historii zorganizowanych w ramach projektu Ocalone Dziedzictwo Ukryte w Schronach – Historia, jakiej nie znacie, realizowanego przez Fundację Ochrony Zabytków Mazowsza. Podczas kilkugodzinnej podróży przez historię uczestnicy poznawali tajemnice związane z niemieckimi fortyfikacjami budowanymi wokół Sochaczewa w końcowym okresie II wojny światowej. Zwiedzili schrony i izbę pamięci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stanowiska przygotowane przez Sochaczewską Grupę Odkrywców Historii. Jednym z elementów wydarzenia była też prelekcja Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
15: Wiadomości ekonomiczne.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka zarządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawić pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
20: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
19: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. A tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie centrum wystawienniczo-kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. dwóch Artusa czy Stadion Piłkarski.
16: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Dzisiaj pozdrawiamy każdego gerwazego i protazego, bo to właśnie oni się świętują, oprócz tego również Romualdów, bo to też solenizant. 19 czerwca, piątek, Radio Sochaczew, odliczamy do weekendu. Maria Lerdowicz z nami, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Sylwia Grzeszczak i Karuzela. Już blisko weekend, a co w ten weekend się będzie działo w Sochaczewie okolicach? No na przykład, już w najbliższą niedzielę jeden z pikników charytatywnych poświęconych mieszkańcom gminy Sochaczew i na ten piknik parafialny, dodajmy, zaprasza Agata Brzozowska.
1: Serdecznie zapraszamy na parafialny piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną dla Iwony Kamińskiej, który odbędzie się 21 czerwca przy parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Startujemy o godzinie 13 tuż po mszy świętej. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie. Agata Brzozowska, Koło Gospodyń Wiejskich, Kwiat Karwowa i Gawłowa.
0: Jak czytam na tusachf.pl, zaproszony jest cały świat, a więc wstęp wolny, a więcej na temat tych wydarzeń weekendowych przeczytacie właśnie na naszym portalu w zakładce Co, Gdzie, Kiedy.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
12: Reklama.
13: I'm

0: Shania Twain, Don't Depress Me Much w Radiu Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej także ważnych informacji dla Sochaczewa i okolic. Portal tusochaczew.pl informuje o zmianach personalnych w parafiach powiatu sochaczewskiego. Chodzi oczywiście o to, że część księży opuszcza posady wikariuszy i nie tylko zresztą, no a w ich miejsce przychodzą kolejni. Pełna rozpiska właśnie tych zmian w diecezji łowickiej dostępna na portalu tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie, co takiego się zmienia. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Słyszysz?
7: Tak,
6: do Ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

Tina Turner, Look Me in the Heart. Czy wiecie, że Meksyk jest pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu? Także, no, jak na gospodarzy, to całkiem nieźle. O szczegółach już za chwilę. Bo najnowsze wiadomości, także i te zza oceanu w Radio Sochaczew o 14 za 10 minut.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl. 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
10: Minęła 14 w Radiu Sochaczew.
11: Gminna Spółka Wodna w Telesinie z dofinansowaniem z samorządu województwa mazowieckiego. Ogólnopolski konkurs plastyczny Kocham Polskę Władysław Śliwiński rozstrzygnięty. Byliśmy na rozdaniu nagród z mikrofonem. W tym serwisie także o wakacyjnych kursach pływania organizowanych przez MOSiR. Za chwilę ruszają zapisy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gminna Spółka Wodna w Teresinie podpisała umowę na zadanie pod nazwą konserwacja rowów odwadniających. Wysokość dotacji to 100 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego.
12: któryś już raz sięgamy po środki od marszałka. Dzięki temu nasze rowy wyglądają jak wyglądają. Nasze pola wyglądają tak, że żadne w zasadzie potopy nam nie grożą. U nas poza drobnymi awariami nie stoją jeziora wiosną, po dużych ulewach, bo my systematycznie konserwujemy te urządzenia melioracyjne.
11: Mówił prezes gminnej spółki wodnej w Teresinie Leszek Jarzyński. Warto nadmienić, że spółka wodna w Teresinie ma już 100 lat i jest jedną z niewielu w powiecie sochaczewskim.
13: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Za nami 15. wydarzenie artystyczne pod tytułem Kocham Polskę Władysław Ślewiński, organizowane rokrocznie w Kramnicach Miejskich. Była to okazja do wręczenia nagród i wyróżnień dla najlepszych prac zgłoszonych w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod tym samym tytułem. Jego hasłem przewodnim było Wojsko Polskie dawniej i dziś. Na wydarzeniu organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego pojawił się burmistrz Daniel Janiak, który pogratulował laureatom konkursu.
14: Widać, że nie tylko dla nas, również dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, dla pani minister kultury i dla wszystkich nas tutaj zebranych uczestników, rodziców, opiekunów, którzy są twórcami bądź świadkami tego, co widzimy na sztalugach pięknych dzieł podkreślających naszą miłość do naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. To niesłychanie ważne. Za to pragnę podziękować panu prezesowi za ten wkład i serce, za to, że biało-czerwona zawsze mu przyświeca i dodaje mu sił w trudnych chwilach, bo organizacja tak dużego i ważnego wydarzenia nie jest łatwa. I za to, panie prezesie, serdecznie z całego serca dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym. Dziękuję.
11: Na miejscu rozmawialiśmy z jedną z laureatek, Moniką Borutą-Sałacińską.
15: Ten konkurs jest taki bardzo patriotyczny i bardzo mi pasuje. To było Wojsko Polskie na przełomie lat. To ja namalowałam, jak koń tak mniej więcej przechodzi od rycerza, husaria do Piłsudskiego. Tytuł obrazu jest Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, tak nam dopomóż Bóg. I w tle jest Częstochowa jako takie wieczne przesłanie na zmieniające się wojsko na przełomie lat.
11: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie jak co roku zaprasza na wakacyjne kursy pływania i doskonalenia pływania. Zapisy ruszają 23 czerwca. Zajęcia na terenie basenu Orka prowadzić będą doświadczeni instruktorzy. Każdy kurs trwa 2 tygodnie.
16: Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
17: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
16: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kasprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
18: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
16: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Od 25 do 28 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach po 14. No i i dużo słońca, ono nie gaśnie. To znaczy, no naprawdę dzisiaj słoneczny dzień i chmury też się nie będą pojawiały i nie mają zamiaru tego słońca przykrywać. Podobnie jak opady, tych nie widzę. Ciśnienie wysokie cały czas, 1021 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z północnego zachodu z prędkością 14 km na godzinę.
19: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Tu Radio Sochaczew, w tej godzinie m.in. audycja Recepta na zdrowie, w której powiemy trochę o tym właściwym, zdrowym stylu życia. O tym, o czym kolejny odcinek za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć. Ponownie Robert Gawliński ze mną na początek 14.

0: Już za chwilę w Radiu Słuchaczew audycja Recepta na Zdrowie. Dzisiaj jaki temat się pojawi wśród naszych ekspertów, czyli Piotr Zieliński, Natalia Gabrielczyk-Zielińska. O tym za chwilę Bartek Staniaszak będzie mówił. O czym? No na przykład o tym, jak przeżyć na wakacjach all inclusive w kontekście zdrowia, żeby nie zaprzepaścić efektów ćwiczeń. No chodzi oczywiście o posiłki. Wiemy, jak to jest na all inclusive. Wiele osób, wiele rzeczy kusi, jeśli chodzi o te posiłki, które sami sobie nakładamy. A jak zachować te proporcje zdrowego talerza? O tym już za moment na 94 i 9 FM.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
15: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
17: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
18: Sponsorem programu jest Investbud DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
19: Dobrze, wracamy do wakacyjnych tematów. W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I trener Piotr Zieliński.
21: Dzień dobry.
19: Wakacje przed nami, czerwiec cieplutki, lipiec, sierpień też to takie nawet wrzesień, miesiące, kiedy gdzieś tam często wyjeżdżamy, decydujemy się na wakacje. Jak przeżyć na takich wakacjach all inclusive? Czym się kierować, gdy już ruszymy do restauracji? Jak po prostu fajnie dla naszego zdrowia i dla naszej kondycji przeżyć tydzień, dwa, tak żeby na przykład efektów ćwiczeń nie zaprzepaścić właśnie podczas takiego urlopu?
20: No, myślę, jeżeli chodzi o tutaj przygotowywanie sobie takich posiłków poprzez nakładanie, to dobrą opcją jest zawsze, są zawsze te proporcje tego zdrowego talerza, czyli wykorzystajmy to, że te warzywa ktoś już umył, pokroił, obrał i tak dalej, i tak dalej, i naprawdę nakładajmy je sobie na talerz, bo często ja słyszę właśnie w gabinecie, że tak na co dzień nie jem tyle warzyw, no bo to trzeba właśnie, to jest czasochłonne, zielone. Poza tym to jest drogie, tak? Ale my tutaj mając jakby już to wszystko przygotowane, no już nie mamy wymówek, tak? Więc śmiało nakładajmy sobie taką porcję nawet do połowy talerza, jeżeli chodzi o różne rodzaje czy surówek, czy właśnie warzyw, czy podduszonych, czy właśnie świeżych, pokrojonych. I to jest ta dobra opcja, bo to wiemy, że to nam wypełni pół talerza, gdzie dostarczymy właśnie tego błonnika pokarmowego, który daje nam uczucie większe sytości, witamin, składników mineralnych. No i do tego 1/4 mogą stanowić produkty zawierające w swoim składzie wysokobiałkowe białko, takie jak właśnie ryby, drób, chude mięso, jaja. I 1/4 mogą stanowić węglowodany złożone, takie jak właśnie kasza, ziemniaki w mundurkach, pełnoziarniste pieczywo.
19: I w tej kolejności podchodzimy, jeżeli już jesteśmy na All Inclusive, w tej kolejności podchodzimy do tych stanowisk z jedzeniem.
20: Tak, tak, tak. Uważamy na wszelkiego rodzaju już przygotowane, gotowe z sosem warzywa, także tutaj też patrzymy, bo czasami nawet te grillowane potrafią być jeszcze polane gdzieś tam tłuszczem, więc no też jesteśmy w stanie to określić, widząc jak wygląda to warzywo, więc też uważamy na tego typu produkty, ale jak najbardziej jest to taka myślę, że pomoże nam to na pewno w takim zdrowym odżywianiu, tak?
19: A jeżeli chodzi o specjały lokalne, warzywa regionalne w miejscu, w którym jesteśmy, czy mięsa, korzystamy, czy też tutaj z rozsądkiem?
20: Ja myślę, że ja jestem zdania, że właśnie próbujemy, tak? Czyli jakby na co dzień, chociażby dla tego urozmaicenia naszej codziennej diety, jak już jesteśmy na tych wakacjach, tak jak mówię, ktoś już dla nas to pokroił, przygotował, spróbujmy, tylko uważajmy na ilości. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z serami takimi, gdzie, no nie wiem, jesteśmy w Grecji, w Turcji, w Hiszpanii i mamy do czynienia z serem takim regionalnym, dlaczego nie położyć sobie tych dwóch plasterków, tak? Tego sera, żeby spróbować. Czym się różni od tego, który jem na co dzień? Jaką ma konsystencję? Kolor i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to jest fajne, to jest taka degustacja, ale niech to będzie degustacja bardziej niż nakładanie sobie kopiastych talerzy albo chodzenie dwa razy jeszcze pod okładkę, tak?
19: To jeszcze zapytam, bo często są to miesiące, tygodnie i miejsca, w których jest gorąco, po prostu temperatury są wysokie. Czy jedzenie, które wybierzemy, będzie miało wpływ na nasze samopoczucie i na to, jak na przykład będziemy znosić wysoką temperaturę? Czy
20: potem
19: nas po prostu nie zmiecie z planszy na 2 godziny, czyli jakieś nie poradzą się, pojawią się zawroty głowy albo osłabienie?
20: No zdecydowanie. Tutaj w ogóle musimy też uważać, jeżeli chodzi o jakieś sensacje, tak, żołądkowe i też raczej, no mam nadzieję, życzę wszystkim, żeby trafiali właśnie do takich miejsc, gdzie to będzie przygotowane wszystko świeże, tak, i raczej unikamy gdzieś tam lokali takich niewiadomego. Teraz już można sobie zresztą wszystko sprawdzić w internecie, tak, jeżeli chodzi o jakieś restauracje i to, czy faktycznie jest to polecane miejsce, czy nie. Także na to uważamy, ale wszystkie ciężkostrawne, smażone produkty mięsa, no to wiadomo, że będzie to dłużej trawione przez nas, dłużej będzie zalegało w naszym żołądku, no i możemy faktycznie czuć się źle, może wystąpić zgaga, właśnie jakaś niestrawność tutaj może się pojawić bezpośrednio po spożyciu tego posiłku. Dlatego wybieramy grillowane, gotowane, duszone z dodatkiem warzyw tutaj potrawy, niż bardziej te smażone na głębokim tłuszczu. I tutaj ważne jest, bardzo ważne to, by dobrze się nawadniać, ale nawadniać najlepiej właśnie wodą, to co sobie już powiedzieliśmy przy okazji którejś z audycji, czyli woda będzie tym pierwszym wyborem i o to dbamy i tego szukamy. No i tutaj jeżeli chodzi o wczasy, no to też pomoże nam bardziej właśnie w takim poczuciu lekkości ruch.
19: To o ruchu za moment, tylko mam jeszcze pytanie do Piotra, bo ty jesteś tradycjonalistą, ty nie lubisz zmian, tak trochę spłycam, ale chodzi mi ogólnie, lubisz pewien rytm i w kuchni, pewne sprawdzone rzeczy, które na ciebie działają. Jeżeli chodzi o wakacje takie wyjazdowe, łatwo ci się odnaleźć, czy właśnie traktujesz to jako czas, kiedy możesz popróbować sobie posięgać po różne rzeczy, czy tęsknę ci czasami do tego, co znasz, co dobrze znosi twój organizm?
0: Nie, łatwo mi jest się odnaleźć, bo najczęściej indyk jest, czy kurczak w różnej postaci, często w jakichś chińskich przyprawach, czy nawet sam też, ale ja lubię jajka, wszystko z jajkami, co jest jajeczne i rano omlety pod każdą postacią i właśnie z warzywami uwielbiam i to jest główny mój posiłek taki na wakacjach zawsze. Ale owoce, wszystkie owoce krojone, też ananas, melon, papaja, wszystko i na przykład z serem białym, to też takie śniadanka jadłem, też to lubię. Dużo warzyw, wtedy jemy różnego rodzaju.
19: Ale ty bardziej jesteś owocowy niż warzywny, prawda? Owoce chętniej chyba.
0: Czy ja wiem? Nie, chyba.
19: Tak?
0: Tak, warzywa też i też sporo codziennie zjadamy, a na takich wyjazdach myślę, że tak pół na pół tego na talerzu to spokojnie jest warzyw i owoców, albo nawet i więcej bym powiedział, że potrafimy zjeść.
20: Właśnie bardzo bym polecała, zanim pójdziemy do tego kącika z słodkimi ciastami, które zwykle tak jest, że każde smakuje bardzo podobnie, to pójdźmy najpierw do owoców.
0: Są świetne owoce.
20: Tak, skorzystajmy
0: owoce
20: z tego,
0: inaczej,
20: że jesteśmy w kraju, w którym ten owoc rośnie,
0: tak.
20: Więc naprawdę
0: takie
20: aromat...
0: nasłonecznione, naprawdę fajne
20: tak,
0: to jest.
20: Wszystko jest zupełnie jakby tutaj może mieć zupełnie inny smak niż ten owoc, który my znamy tutaj z naszych realiów.
0: Często tak jest. Że...
20: I dopiero potem wybierzmy sobie może, jeżeli mamy faktycznie ochotę na coś słodkiego, to może mały kawałek jednej takiej rzeczy, bo zazwyczaj powtarzają się te desery. To będzie, jak nie jutro, to pojutrze, więc wszystkiego będziemy w stanie spróbować, ale bo co jest jeszcze takiego zgubnego w czasach, że my myślimy sobie, najpierw my zakładamy, że ruszymy z ruchem, powiedzmy, po wakacjach, tak? Teraz robię sobie przerwę i co skutkuje tym, że potrafimy wrócić z takich wczasów z 3 plus 4, tak, z nadbagażem, dokładnie. I po powrocie mogą rzeczy zupełnie się nie ułożyć po naszej myśli. Może nie od razu wrócimy do aktywności, bo będziemy musieli nadganiać na przykład pracą, tak? Nie od razu wrócimy do diety, bo będziemy sfrustrowani tym, że musimy wrócić na przykład do naszych, tak, obowiązków, więc nie zakładajmy tego, że teraz sobie ze wszystkim folguję, a później już ruszę, tylko spróbujmy też wykorzystać ten czas właśnie na takie drobne też i może zmiany.
19: Ja się jeszcze tylko chciałem zapytać Piotrka co do posiłków. Pijesz wodę do posiłku, czy wodę przed, po 15-20 minut
0: w trakcie.
19: Cały dzień jednolicie, jeżeli chodzi o popijanie wodą?
0: Tak, w trakcie do posiłków też i piję cały czas.
19: Dobrze, czy wakacje to dobry czas na wprowadzenie postanowień i rozpoczęcie przygody ze sportem i aktywnością?
0: I to jest właśnie bardzo ciekawy temat, bo to jest bardzo dobry czas na rozpoczęcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie rozpoczął do tej pory, to jest wiele możliwości wykonywania różnych aktywności fizycznych na zewnątrz. Czy to pływanie kajakiem, czy bieganie po lesie, jeżdżenie rowerem, nordic walking, spacery, bieganie na bieżni, granie w piłkę z dziećmi, granie badmintona, w tenisa, możliwości jest mnóstwo. Tak samo na wakacjach. Jak wyjedziemy, to wszystkie wyjazdy dają też, szczególnie te takie właśnie all inclusive, animacje w postaci piłki w basenie, no, jogi
20: spacerów,
0: na sapach,
20: tak,
0: spacerów,
20: czy to po górach,
0: czy zwiedzania też z przewodnikiem, bo też takie trafiliśmy kiedyś, że byliśmy i akurat był przewodnik w hotelu i poszliśmy na zwiedzanie Borów Tucholskich chyba wtedy.
20: Tak, tak.
0: Są fajne różne opcje, ale z tego, co zauważyliśmy tutaj z Natalią od lat, to właśnie ludzie ćwiczą w okresie zimowym, wczesnowiosennym, a na wakacje przestają, bo wyjazd się szykuje i już wiadomo, że tam będzie
19: zabawa
0: i to, tak, nie w tym kierunku, bo za ciepło.
20: Bo działka, bo ogródek, nie
0: ma szans, żebyśmy w ten sposób też to nasze zapotrzebowanie na ruch pokryli, więc myślę, że trzeba utrzymywać.
19: Ale to z czego wynika to w waszej obserwacji? To jest taki delikatny narcyzm, żeby tylko do tych wakacji dobrze wyglądać, a potem sobie pofolgować?
0: To są ludzie, którzy przerywają w połowie czerwca, a wakacje mają w sierpniu, więc to myślę, że to nie. Bardziej myślą, że zaprzepaszczą sobie weekendami tą pracę tygodniową i nie ma sensu sensu teraz, że już wszystko zrobię od września, czy od października.
20: Tak, jakby twierdzą, że to, już nie ma sensu, bo i tak właśnie tak. Jakby to, nie, to, co jest najgorsze, czyli tak, trzymają powiedzmy przysłowiowo dietę, trzymają aktywność fizyczną i nagle puszczają aktywność fizyczną i puszczają dietę. I wracają z takich wakacji właśnie z dodatkowym bagażem.
0: Na dietę, czy na dietę. Na jakieś...
20: Po prostu zdrowe odżywianie.
0: Zdrowe odżywianie.
19: Czy dzień dłuższy,
0: czy
19: czasu
0: na sport,
19: więcej.
0: Czy też na jakąś zabawę i wyjazd, jest no, taki idealny, żeby właśnie wyjść sobie na rower, pobiegać, utrzymać tą kondycję. Ja uwielbiam ćwiczyć w ogóle w nieklimatyzowanych miejscach. To jest też takie dziwne. Lubię się pocić, lubię czuć to zmęczenie, lubię ciepło, te mięśni. Nie lubię klimatyzowanych pomieszczeń. Nienawidzę. Od razu no, źle mi się ćwiczy, źle mi się funkcjonuje. Więc dla mnie taki
19: to znaczy,
0: czas...
19: będzie filia plenerowa, Jimmy?
0: Taki czas takiego ćwiczenia... Nie wiem, czy nawet na słońcu są teraz takie, gdzieś trafiliśmy kiedyś taką siłownię na zewnątrz, fajnie przygotowaną, z drewnianymi obciążeniami. Tak, tak. Też super trening można zrobić. Czy pływanie w morzu, jakiś dystans sobie wyznaczyć.
19: Czyli tych okazji bodźców jest mnóstwo dookoła.
0: Nie trzeba
20: ruszyć
0: zamykać się gdzieś,
20: leżaka,
0: nie wiem, na basenie czy na siłowni.
19: To wynika trochę z tego, że wy chcecie też być animatorami fajnego czasu dla dziewczyn, czy wynika to z tego, że dziewczyny potrzebują zajęć ruchowych z wami? Która strona bardziej inicjuje to, żeby ten sport się pojawił?
20: Obie, bym powiedziała. I to jest trochę tak, że nawet jeżeli dziewczynki coś innego mają w planach, no to my bierzemy właśnie te rakietki do grania takiego czy piłkę, czy rzucanie sobie piłki, nawet tak ostatnio taką małą piłką do rugby rzucaliśmy sobie, to miałam takie zakwasy straszne. Mówię, co się stało? Ale właśnie sami też jako po prostu lubimy ten ruch i źle się czujemy z tym, jak się nie ruszamy.
19: Rozumiem. Słuchajcie, jeszcze jeden ważny temat związany z aktywnością dla seniora. Czasami dziadkowie są trochę leniwi, jak zmobilizować ich do ruchu i czy ten ruch typu rower, basen, spacery będzie dla każdego? Powiedzmy o osobach takich w podeszłym wieku, które no, powinny się ruszać, pracować troszeczkę, żeby no, ta żywotność była... dłuższa.
0: Tak, jak najbardziej. Taki ruch jest bardzo wskazany też nie tylko dla takiego zdrowia ciała, ale i ducha. Też ludzie się lepiej czują, nie ma takich depresji, organizm lepiej funkcjonuje, układ cały krążeniowo-oddechowy lepiej pracuje, mięśnie nam się wzmacniają i właśnie takie, żeby jak zachęcić. Myślę, że w grupach, że starsi ludzie lubią spędzać czas na rozmowach, w grupach, wychodzić na spacery, żeby w ten sposób spróbować, czy właśnie dziadka wyciągnąć, czy babcię na spacer, żeby zachęcić, pokazać, jak to wygląda. Też się wstydzą może teraz, nigdy nie uprawiali sportu. Są też takie osoby, co przez 80 lat nie miały takiej możliwości.
19: To jaki ruch byłby odpowiedni? Zaczynamy od spaceru, czy na przykład właśnie basen, jeżeli no odwaga pozwoli.
0: Wszystko zależy, w jakiej kondycji jest ten senior. Jeżeli jest możliwość spaceru, to spacer będzie bardzo fajną aktywnością, taką właśnie po lesie, po puszczy, wyjść na spacer krótki.
20: Czy nawet powiedzieć, że chodź, zobaczymy, bo tam widziałem, że nie wiem, jakiś dom został wyremontowany, albo gdzieś tam coś zburzone, albo tak, czy jakiś cel, żeby ten senior miał, żeby go zachęcić w taki sposób, może podstępem, ale może chodź, zobaczymy, ruszymy się.
0: Na pewno potrzebują też takiej rozmowy, wyjścia i zachęcenia.
20: Tak.
0: Jeżeli coś takiego będzie spełnione, to myślę, że też są w stanie później sami sobie kontynuować taki ruch, czy właśnie basen, bo też na basenie jak już
19: i tutaj zapobiegamy też temu wykluczeniu, prawda? Bo seniorzy to też jest ta grupa, która gdzieś tam jest izolowana.
20: I też myślę, tutaj
19: trochę.
20: Warto jest zachęcać poprzez pokazywanie korzyści. Będziesz robił to, czy to, będziemy robili to, czy to, to będzie mniejszy ból pleców, na który się skarżysz, tak? Nie wiem, czy będzie mniej bolało cię kolano, czy nie wiem, łatwiej będzie ci sięgnąć po coś. Pokazujmy
0: to,
20: że ta sprawność się poprawi i naprawdę jest warto w każdym wieku zacząć się ruszać, to nie, my często podchodzimy, widzę tak, w naszym społeczeństwie tak jest, że ci starsi ludzie już myślą, że to już nie, tak naprawdę, to już teraz, to już nic
19: nie czeka.
20: Więc pokazujmy im to, że jednak to nie jest prawda i że warto w każdym wieku, nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, nie może się ruszać, nie może wstawać tak bardzo, czy stojąc, czy nie wiem, klęcząc, wykonywać różne ćwiczeń, to może na siedząco, może porzucajmy sobie piłkę, może zadbajmy o tą obręcz barkową, tak, o to, żeby może ze skrętu, może teraz spróbuj teraz prawą ręką, teraz lewą, od góry. Z dzieckiem może ta osoba pograć na przykład balonem, tak, nie wiem, w siatkówkę siedząc na tym krześle. Taka kreatywność nasza, myślę, tutaj bardzo się przyda, ale jest też dużo. Ja obserwuję nawet takie konto na jednym z portali, gdzie właśnie w domu seniora jeden z fizjoterapeutów prowadza takie świetne zabawy właśnie na siedząco. Różne właśnie odbijania piłeczki, turlanie sobie po stole, dmuchanie, żeby zwiększyć też tutaj tę sprawność, jeżeli chodzi o nasze płuca. Tak, no jest tych możliwości naprawdę dużo i też fajnie, bo ludzie się tym dzielą, pokazują, inspirują i jeżeli poszukamy, to naprawdę można znaleźć takie.
19: I to też
20: inspiracje.
19: Jest temat, do którego podejrzewam będziemy wracać, bo w sumie my też chyba nie rozmawialiśmy tak stricte o seniorach i o aktywności, a to też ważne, tak myślę. W następnym naszym spotkaniu o podróżach tych samochodowych kilkugodzinnych, jak sobie z tym poradzić. Bardzo wam dziękuję. Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka nasza, i trener Piotr Zieliński byli w studiu.
20: Dziękujemy, dzięki.
2: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
22: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
23: Sponsorem programu jest Investbud DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo, Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
24: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła

0: Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.
13: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Już najbliższą sobotę teresińska noc czerwcowa. Start o godzinie 15 na placu rekreacyjnym przy Alei 20-lecia. Impreza jest organizowana z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. W programie m.in. grochówka Wójta czy mecz samorządowców gmina Teresin kontra gmina Nowa Sucha. W najbliższą sobotę ożyje także scena letnia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie, która zaprasza na inaugurację właśnie tej sceny i piknik szkolny. Już od 14 odbędzie się występ uczniów klas drugich i trzecich, później koncert orkiestry Dentej, koncert Big Bandu, a także prezentacje talentów uczniów i wszystkich chętnych. Radio Sochaczew poleca. Polecamy Wam również Żuków, bo przed nami piknik historyczny, a to już jutro na terenie Świetlicy Wiejskiej. Start o godzinie 15 w programie Moc Atrakcji, takich jak prezentacja obozowisk, broni, ubrań, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, bieg w workach, przeciąganie liny, dmuchańce czy atrakcje dla najmłodszych, a także klimatyczne ognisko. A propos pikników, już jutro także piknik dla mieszkańców Chodakowa, który odbędzie się od 13 do 16 na Placu Zabaw Miejskiego przy Szkole nr 6 w Chodakowie. To dobra okazja do wspólnego spędzenia czasu i integracji z sąsiadami. Już jutro, także piknik i powitanie lata na terenie gminy Leoncin, a konkretnie to w Górkach, na terenie przy parafii, tam od 9 poczęstunek, gry i zabawy, a także letni koncert nadziei. Oprócz tego tor przeszkód, strefa gastro, piana party czy konkursy z nagrodami. Jeśli jesteśmy przy weekendowych wydarzeniach, to w sobotę także sobótki nad Bzurą, na które zaprasza Stowarzyszenie nad Bzurą oraz Moto Przystań. W programie warsztaty pieśni sobótkowych, warsztaty plecenia wianków, opowieści sobótkowe dla dzieci dorosłych, a także warsztaty tańców tradycyjnych. W niedzielę, Dzień Dziecka w Żelazowej Woli. To przestrzeń pełna międzygalaktycznych przygód i kosmicznych ciekawostek, bo nazwa tego wydarzenia to Frycek w kosmosie. Wstęp wolny, Żelazowa Wola zaprasza od 10 do 17. W najbliższy weekend także piknik parafialny dla Iwony w Karwowie i zaproszeni są również wszyscy. To w niedzielę od 13 do wieczora. A w niedzielę także Dzień Dziecka w Iłowie. 25. edycja wydarzenia, które odbywać się będzie na stadionie gminnym, który to stanie się miejscem pełnym sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i doskonałej zabawy. O tych wszystkich weekendowych wydarzeniach przeczytacie również na tusochaczew.pl, wchodząc w naszą zakładkę Co, Gdzie, Kiedy. Radio Sochaczew poleca i zaprasza.
0: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew.

0: 99 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.
6: Punktualnie 15 to punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Przed nami weekend pełen atrakcji. W tym serwisie zachęcamy do udziału w Teresińskiej Nocy Czerwcowej. To impreza, która łączy pokolenia. Stowarzyszenie Nad Bzurą zachęca z kolei do udziału w Sobótkach. Tu również usłyszymy muzykę na żywo. Gmina Sochaczew stawia natomiast na historię. Do Żółkowa przybędą rycerze. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Znana dobrze mieszkańcom Teresińska Noc Czerwcowa już w sobotę. Na scenie pojawią się Enej, Blacha 2115, warszawskie kombo taneczne, a także ciekawy zespół grający dla dzieci Mamy Śpiewamy.
8: Jest to zespół założony przez rodziców, którzy są zawodowo muzykami, pedagogami, logopedami, instruktorami zajęć umuzykalniających dla dzieci. I oni właśnie postanowili połączyć swoją wiedzę i stworzyć piosenki, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Zespół złożony praktycznie z muzyków zawodowych, także wiedzą, po co są na scenie i jak to robić.
7: Mówił dyrektor TOK-u Mariusz Cieśniewski. W programie także konkurs sołecki w przeciąganiu liny, mecz między samorządowcami z gmin Teresin i Nowa Sucha, grochówka wójta, konkursy Wesołe Miasteczko i gastronomia. I pozostajemy w temacie imprez. Sochaczewskie Stowarzyszenie Nad Bzurą tradycyjnie zaprasza wszystkich mieszkańców na sobótki. Te odbędą się już jutro na malowniczym terenie motoprzystani w Plecewicach. To już 10. edycja wydarzenia, w czasie którego chętni wracają do dawnych obrzędów związanych z przesileniem letnim. W programie sobótek plecenie i rzucanie na rzekę wianków, palenie ognisk, potańcówka na dechach, a także liczne warsztaty. Nie zabraknie też muzyki na żywo.
9: Zagrają dwie kapele. Kapela Radoska, gdzie usłyszymy klarnet, akordeon i bęben. I druga kapela złożona z trzech pań. Jest to kapela Zedel Gromadzka Rosik i będą to panie grające na harmonii pedałowej. To jest taki dość wyjątkowy i rzadki instrument. Na skrzypcach i też na bębnie.
7: Mówiła Anna Pióro ze Stowarzyszenia Nad Bzurą. Początek wydarzenia o godzinie 16. Organizatorzy polecają założenie luźnych, jasnych, naturalnych ubrań, a także zabranie ze sobą roślin i kwiatków na wianki. Wstęp na sobótki jest wolny.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Wójt gminy Sochaczew Dariusz Krupa zaprasza wszystkich mieszkańców na piknik historyczny, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 15 w świetlicy wiejskiej w Żukowie. W programie prezentacje obozowisk, broni i ubrań, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, bieg w workach, przeciąganie liny, dmuchańce, atrakcje dla najmłodszych, a także ognisko. Podczas wydarzenia będzie możliwość wsparcia leczenia wieloletniej mieszkanki gminy Sochaczew, pani Iwony Kamińskiej.
5: To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
10: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
10: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
5: W najbliższych godzinach uważać się trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
12: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
5: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Gorąco, a przed nami jeszcze większe upały. No aktualnie nie jest jeszcze tak źle, 25 stopni Celsjusza na termometrach w Sochaczew. W okolicach odczuwalna temperatura na poziomie 28. Dużo słońca i do końca dnia tego słońca nie zabraknie. Ciśnienie wysokie 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, a nawet powiedziałbym, że słaby, zaledwie 13 km na godzinę, tak powieje z północy. No, a propos tej pogody, to słuchaczka Dominika do nas napisała: dobrze, że śniegu nie ma, bo w taki upał odśnieżać ciężko by było. No i tego się trzymajmy.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: To jest w ogóle genialny pomysł, jak zlikwidować narzekanie na pogodę. To znaczy, jeśli coś tam nie pasuje, to znajdźmy sobie taki scenariusz, że mogłoby być gorzej, tak? Także no mógłby spaść śnieg na przykład. No, także dobrze, że go nie ma. Jest ciepło, słońce świeci, czego chcieć więcej. Przed nami te takie czerwcowe upały, więc no, już prawie lato, moi drodzy. Oddział zamknięty, na początek 15, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. Odliczamy do weekendu, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry. Jestem.

0: Shakira, Barnaboy, Die Die, czyli piosenka związana z aktualnie trwającym mundialem za oceanem. A tymczasem w Radiu Sochaczew już teraz premiera, nowy numer, zupełnie nowy utwór osoby, którą możecie kojarzyć na przykład z 16 edycji programu The Voice of Poland, czyli Julii Wasilewskiej, która wraca z zupełnie nowym utworem. Ten utwór nosi tytuł Good Luck, a o czym opowiada, to najlepiej oddamy głos samej Julii.
1: Cześć, z tej strony Julia Wasilewska i serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na premierę piosenki Good Luck. Jest to historia o relacji, w której zaufanie stopniowo ustępuje miejsca rozczarowaniu i to opowieść o wewnętrznej walce między chęcią dania kolejnej szansy, a świadomością, że nie wszystko da się zawsze uratować. Zapraszam do wysłuchania. Good Luck, Julia Wasilewska.
0: No to gramy.
2: To jest nowość w Radiu Sochaczew.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Słyszysz?
9: Tak,
8: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Odpalimy.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
15: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Gdzie jest duży ruch? No na przykład w okolicach Ronda przy ulicy Żyrardowskiej oraz Ronda w Koznocinie, a więc obwodnica miasta. Tam przed samymi rondami możecie w lekkim korku utknąć, ale jak już te ronda przejedziecie, to bez większych kłopotów tak naprawdę na obwodnicy miasta nie można powiedzieć, że to są duże korki. Duży ruch w okolicach Płockiej, Gawłowski, most w ulicy Płockiej w stronę centrum, czy na Trałgutta. Tutaj też miejscami mogą występować utrudnienia. W Alei 600-lecia najbardziej newralgiczne miejsca do skrzyżowania z Pokoju i Polną, a także okolice supermarketu. Trojanowska, Łąkowa i Młynarska, więc centrum Chodaków, centrum. Ten odcinek również może generować ruch w tym momencie. 92, więc sprawdzamy wylotówki w stronę Łowicza. Najpierw bezproblemowa, tak naprawdę płynnie ruch się nią odbywa. 50 w stronę Wyszogrodu, bez większych kłopotów. No delikatnie zwolnicie przy okazji ronda w Różkach Janowie. 92 Krajowa w stronę Warszawy. Tu dopiero zwolnicie, a nawet zatrzymacie się na skrzyżowaniu w Błoniu, w Święcicach i Ołtarzewie. 50 w stronę Żyrardowa, bez większych kłopotów, dopiero w okolicach Ronda w Biskitkach, czyli wjazdu na A2, delikatne kłopoty się mogą pojawiać. 705 w stronę Brochowa, bez problemów, tak naprawdę jedziecie i ruch się płynnie odbywa, a 705 w stronę Skierniewic, no tutaj jedynie zwolnicie w Nowej Suchej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowej.

0: 498 126.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.

0: Radio Sokaczew.
1: A już za 9 minut o 16 najnowsze wiadomości w Radio Sochaczewa, w nich m.in. o zmianach w diecezji łowickiej, jeśli chodzi o księży, także i w powiecie sochaczewskim.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.
12: Punktualnie 16, to czas najnowszych wiadomości.
13: Zaczynamy od zmian w diecezji łowickiej. Te dotyczą także naszego powiatu. Zapraszamy na piknik do Karwowa celem zbiórka środków na leczenie mieszkanki gminy Sochaczew Iwony Kamińskiej. W tym serwisie także ostrzeżenie przed upałem powinny uważać zwłaszcza dzieci i osoby starsze. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Diecezja łowicka informuje o zmianach personalnych dotyczących księży. Nowe obowiązki, z pewnymi wyjątkami, kapłani będą pełnić od 1 lipca. Jeśli chodzi o nasz powiat, swoją posługę jako wikariusz rozpocznie w parafii w Boryszewie ksiądz Marcel Korzeniewski. Nowego administratora w osobie księdza Łukasza Gawrzytka zyska z kolei parafia w Pilawicach. Zmiany dotyczą także parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Ksiądz Karol Krapulski oraz ksiądz Jakub Kita opuszczą parafię. Na ich miejsce pojawią się księża Marek Serwatka oraz Michał Szkupiński. Ksiądz Bartłomiej Jaska opuści parafię w Borszewie i trafi do Łęczycy. Parafia w Trojanowie zyska nowego rezydenta. Będzie nim ksiądz Bogdan Szczepański.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: W najbliższą niedzielę przy kościele w Karwowie piknik parafialny połączony ze zbiórką środków na leczenie Iwony Kamińskiej. Nasza mieszkanka, wdowa z pięciorgiem dzieci choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Klinika w Niemczech chce się podjąć jej leczenia, ale koszt terapii wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Na piknik zaprasza Agata Brzozowska z Koła Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa.
5: Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gry i zabawy sportowe, dmuchańce, kolorowe warkoczyki, wata cukrowa, pyszne gofry, loteria fantowa oraz licytacja charytatywna, która rozpocznie się o godzinie 16. Na wszystkich gości czeka również wyśmienite jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Kwiat Karwowa i Gawłowa. O oprawę muzyczną zadbają grupa jazzowa Quasi oraz DJ Osa. Przyjdźcie całymi rodzinami, bawcie się razem z nami i wesprzyjcie szczytny cel. Do zobaczenia 21 czerwca w parafii świętego brata Alberta w Karwowie.
13: Nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego, ale i u naszych sąsiadów odbywają się pikniki na powitanie lata. Wyjątkową propozycję również dla naszych mieszkańców ma Fundacja Akukus Górek w gminie Leoncin, niespełna 30 km od Sochaczewa. Jutro od godziny 9 przy tamtejszej parafii odbędzie się piknik integracyjny Halo Lato. Jak zapowiada fundacja, każdy jest mile widziany. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji na miejscu m.in. warsztaty animacje, ścianka wspinaczkowa, piana party i letni klimat.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: I jeszcze o ostrzeżeniu drugiego stopnia wydanym przez IMGW. Jutro od godziny 12 do niedzielnego wieczoru w powiecie sochaczewskim prognozowane są upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie nawet 33 stopnie. Temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę ma wynieść od 17 do 20 stopni Celsjusza.
1: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka zarządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
17: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
16: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. A tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie centrum wystawienniczo-kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: Niektórzy już mogą rozpocząć weekend, już jest po 16:00, także ci, którzy już mają weekend, no to cieszcie się nim, to zazdrościmy, mówię w imieniu tych, którzy jeszcze nie mają, a ci, którzy na przykład będą mieli, nie wiem, po 17:00, no to jeszcze chwilę i będzie. I już wszędzie do was dotrze. Tak to wygląda. Demon, ostatki na niebie, tym rozpoczynamy 16:00 w Radio Sochaczew. Za moment także nasz hit dnia, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: życzę. Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Cofamy się do 2013 roku. Wtedy francuski duet DJ-ów Fall and Vadat wyprodukował numer Changes, który stał się ogólnoświatowym, house'owym hitem. No i w kicie dnia Radio Sochaczew już teraz właśnie ten kawałek.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie. Słuchajcie, nareszcie mogli też powiedzieć wszyscy fani pewnego rapera. Chodzi o Blachę 2115, ponieważ on wystąpi już jutro na Teresińskiej Nocy Czerwcowej. Mało tego, wystąpi także na WSC Festiwalu w tym roku, także w powiecie sochaczewskim będzie można na jego koncert pójść dwukrotnie.
2: Jest to gwiazda Młodzieżowej Rady Gminy Teresin. Kiedyś była ankieta zrobiona przez Młodzieżową Radę Gminy Teresin i jedną z gwiazd, która młodzież wybrała, był Blacha 2115. I myślę, że młodsza część radiosłuchaczy wie, o kim mówię. Gość się nazywa Patryk Stefański, to jest polski raper z Bydgoszczy, na co dzień mieszka w Berlinie. Dużą popularność dał mu singiel Mademoiselle, który zdobył ponad 110 milionów wyświetleń na YouTubie.
1: Na koncert Blachy zapraszał Mariusz Cieśniewski z Teresińskiego Ośrodka Kultury. A tak, żeby nie być gołosłownym, no to występ tego rapera już jutro na Teresińskiej Nocy Czerwcowej, punktualnie o 20.30, no a po nim 21.30 Gwiazda Wieczoru, czyli Enej.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
6: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze Traffic, czyli najnowsze wiadomości prosto z dróg. Jeśli macie informacje o korkach, utrudnieniach, o których chcielibyście dać znać słuchaczom Radia Słuchacze, no to wykręcajcie nasz numer i informujcie nas o wszelkich utrudnieniach pod 46 833 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Duży ruch na ulicy Drołgutta w stronę warszawskiej, na moście w ulicy Płockiej, czy na przykład, no skoro już mowa o warszawskiej, to właściwie w obydwu kierunkach dużo aut się może tam pojawiać. Miejscami także możecie natknąć się na korek, na przykład na Płockiej z Gawłowską, czy na Alei Szesetlecia, tutaj okolice Pokoju i Polnej, czy supermarketu na pewno sprawią wam delikatne kłopoty. Delikatne korki się mogą czasem pojawić na drodze do Chodakowa, czyli Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Tam na przykład zwolnijcie w okolicach mostu przy Młynie Repsz. To takie newralgiczne miejsca. Jeśli już o samym Chodakowie mowa, to okolice Ronda Jana Pawła II. Delikatne utrudnienia tam napotkacie. Na obwodnicy miasta też w tym momencie ruch jest intensywny, ale jednak bez większych korków. To delikatnie zwolnijcie przy rondem w Kuznocinie, czy rondem przy ulicy Żydardowskiej. Wylotówka z Sochaczewa w stronę Łowicza, czyli 92. Problemów większych nie generuje. 705 w stronę Brochowa przejezdna. 50 w stronę Wyszogrodu bez problemów. Delikatnie zwolnijcie w okolicach Ronda w Różkach Janowie. 92 w stronę Warszawy. Tutaj na pewno zwolnicie w Błoniu, w Święcicach, w Ołtarzewie, ale to bez niespodzianek, bo tam po prostu na skrzyżowaniach. Miejsca, które dobrze znacie, jeśli tą trasą jeździcie. 50 w stronę Żyrardowa bezproblemowa, no chyba, że w okolicach Ronda, w Biskitkach i wjazdu na dwójkę. Tam na pewno te problemy się mogą pojawić. No i jeszcze 705 w stronę Skierniewic nam została. Tutaj na pewno w Nowej Suchej możecie na te utrudnienia związane z tą sygnalizacją świetlną napotkać, a więc tam te cenne minuty stracicie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus

0: akcji i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Sun. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: A już za chwilę o 17:00 i ostrzeżenia przed burzami w najnowszych wiadomościach w Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
13: Jest punktualnie 17.
14: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
14: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
16: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
14: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
14: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
20: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
21: Bartek Staniaszek, czas na sport. Sobota, godzina 18. Orlen Orkan na Stadionie Miejskim zagra z Lifestyle Catering Arką Gdynia. Na mecz zaprasza kapitan naszej drużyny, sochaczewski sportowiec roku Dawid Plichta.
22: My jako zawodnicy nie zakładamy sobie medali na szyję, bo wiemy, że Arka to klasowa drużyna, dlatego bardzo mocno się przygotowujemy, cieszymy się, że będziemy mogli prawdopodobnie wystąpić w pełnym zestawieniu, ale naprawdę szykujemy się na mocną walkę.
21: Gramy o brąz Ekstraligi i 6 medal z rzędu. Takiej pasy nasz klub nie miał jeszcze nigdy w historii. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin, mistrzem samorządowców w tenisie ziemnym, radny Hubert Konecki obronił tytuł wywalczony przed rokiem. 22. Mistrzostwa Polski Samorządowców zgromadziły w Szczecinku blisko 50 reprezentantów samorządów z całego kraju. Zbliża się bieg cicho ciemnych. Zapisy możliwe jeszcze dziś do końca dnia.
23: 13. edycja 27 czerwca. Jak zwykle nad rzeką Bzurą. Do 19 jeszcze są zapisy.
24: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
23: No oczywiście moc błota, wody. Pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo.
21: Mówi Sławomir Cypel, pomysłodawca biegu. Informacje o rejestracji na stronie Bieg Cichociemnych i na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Aż 4 zawodników karate klubu Sochaczew otrzymało powołanie do kadry narodowej młodzików Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. W kadrze A znaleźli się Radosław Durlej i Iga Malinowska, w kadrze B Piotr Wernicki i Tomasz Kaczmarek. Najważniejszym celem na najbliższe miesiące będą Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym, które odbędą się w drugiej połowie października 2026 roku w Chorwacji. Rysie Sochaczew zapraszają na koszykarski trening naborowy. Odbędzie się on już jutro o 17 w Chodakowie. Nasi drugoligowcy przygotowują się do rozpoczęcia rozgrywek. Mosir rozpoczyna kolejną edycję Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Przed nami 5 turniejów eliminacyjnych oraz wielki finał, w którym najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o końcowy triumf w całym cyklu. Pierwszy turniej jutro o 9 w Chodakowie. Maciej Przybylski przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny Promyk Nowa Sucha. Decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta za porozumieniem stron. Serdecznie dziękujemy za pracę wykonaną na rzecz naszego klubu, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój zespołu. Informuje Promyk, który w przyszłym sezonie zagra w lidze okręgowej. W warszawskiej klasie B zostaje za to Bzura Chodaków, która zakończyła rozgrywki w połowie stawki. Czy Piotr Chmielak pozostanie trenerem Biało-Zielonych?
25: Naprawdę podjął się karkołomne
0: danego zadania, o tym już wcześniej wspominałem. Trzymam za niego kciuki, naprawdę, bo to jest fajny facet, który wie, co robi. Jestem jeszcze raz wdzięczny naprawdę za tą pomoc, którą wniósł do klubu i liczę na to, że razem będziemy mogli świętować sukcesy Bzury.
21: Odpowiedział prezes Piotr Tymorek, magazyn sportowy dostępny na stronie Radia Sochaczew.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
6: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
13: No to co? No to słuchajcie, już oficjalnie można powiedzieć, tak, mamy weekend. Rozpoczynamy weekend. Tak jest. W Radiu Sochaczew czekaliśmy na to. No i wy też na pewno również czekaliście na te dni wolne, a to jeszcze dni takie, dodajmy, pełne upałów, także już w ogóle wiele rzeczy można porobić, już poczuć takie właściwie lato, trochę poczuć taki vibe właśnie wakacyjny w ten weekend. No i tego życzymy i gramy najlepszą muzykę. The Rubettes, Sugar Baby Love, na początek 17, Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Rozpoczęliśmy weekend w Sołaczewie okolicach, a skoro weekend, no różne wydarzenia. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany na przykład ludowością i wydarzeniami, które nawiązują do sobótki, czyli Nocy Świętojańskiej, czyli letniego przesilenia, no to tak się składa, już jutro odbędą się pewnego rodzaju warsztaty w ramach właśnie wydarzenia Sobótki nad Bzurą.
1: Zaczynamy od warsztatów śpiewu i będą to warsztaty pieśni sobótkowych z Moniką Mamińską. Bardzo zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, ponieważ jest to naprawdę wybitna specjalistka w tej dziedzinie, w skali Polski, znająca bogaty repertuar pieśni i wspaniale ucząca właśnie takiej naturalnej emisji głosu. Będą również warsztaty plecenia wianków, zwieńczone później konkursem na najpiękniejsze wianki. Będą również warsztaty tańców tradycyjnych, warsztaty zielarsko-kulinarne, podczas których będzie można się dowiedzieć wiele o ziołach, ale także o dzikich roślinach jadalnych i razem z prowadzącą uczestnicy będą mogli przyrządzać potrawy i w kociołkach, i jakieś mniejsze.
0: Na te warsztaty zapraszała Ania Pióro, a więcej szczegółów na temat Sobótek nad Bzurą znajdziecie również na portalu tusochaczew.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Polecamy! Radio
2: Sochaczew. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
8: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Radio Sochacze, w moja i twoja muzyka. Tymczasem informujecie nas o utrudnieniach na moście w ulicy Płockiej. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałam poinformować, że na ulicy Płockiej w tej chwili jest wypadek i most jest z obu stron zamknięty, także chciałam poinformować, żeby po prostu kierowcy korzystali z dostępnych objazdów.
0: Dziękujemy za tę informację, a więc zdarzenie drogowe na moście w ulicy Płockiej. Jeśli aktualnie tam się wybieraliście, to możecie to miejsce w tej chwili omijać, bo przejechać aktualnie trudno. Do tych informacji jeszcze będziemy wracać.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Savage Only You w Radiu Słuchaczy. Moja i twoja muzyka już za moment także pojawi się. Cleo, Bero, Motor Talking, Hugoton, a także Alessandra Amoroso. No i będziemy także mówić o wydarzeniach weekendowych i przypominać, gdzie warto spędzić czas. Zarówno jutro, jak i w niedzielę. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Weekendowy zawrót głowy. Sport, kultura i rozrywka. To przegląd nadchodzących imprez i wydarzeń.
1: Już najbliższą sobotę teresińska noc czerwcowa. Start o godzinie 15 na placu rekreacyjnym przy Alei 20-lecia. Impreza jest...

0: Jest organizowana z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców. W programie m.in. grochówka wójta czy mecz samorządowców gmina Teresin kontra gmina Nowa Sucha. W najbliższą sobotę ożyje także scena letnia przy Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie, która zaprasza na inaugurację właśnie tej sceny i piknik szkolny. Już od 14 odbędzie się występ uczniów klas drugich i trzecich, później koncert orkiestry Dentej, koncert Big Bandu, a także prezentacje talentów uczniów i wszystkich chętnych. Radio Sochaczew poleca. Polecamy wam również Żuków, bo przed nami piknik historyczny, a to już jutro na terenie Świetlicy Wiejskiej. Start o godzinie 15 w programie Moc Atrakcji, takich jak prezentacja obozowisk, broni, ubrań, rzut oszczepem, strzelanie z łuku, bieg w workach, przeciąganie liny, dmuchańce czy atrakcje dla najmłodszych, a także klimatyczne ognisko. A propos pikników, już jutro także piknik dla mieszkańców Chodakowa, który odbędzie się od 13 do 16 na Placu Zabaw Miejskiego przed szkolą numer 6 w Chodakowie. To dobra okazja do wspólnego spędzenia czasu i integracji z sąsiadami. Już jutro, także piknik i powitanie lata na terenie gminy Leoncin, a konkretnie to w Górkach, na terenie przy parafii, tam od 9 poczęstunek, gry i zabawy, a także letni koncert nadziei, oprócz tego tor przeszkód, strefa gastro, piana party czy konkursy z nagrodami. Jeśli jesteśmy przy weekendowych wydarzeniach, to w sobotę także sobótki nad Bzurą, na które zaprasza Stowarzyszenie nad Bzurą oraz Moto Przystań. W programie warsztaty pieśni sobótkowych, warsztaty plecenia wianków, opowieści sobótkowe dla dzieci dorosłych, a także warsztaty tańców tradycyjnych. W niedzielę, Dzień Dziecka w Żelazowej Woli. To przestrzeń pełna międzygalaktycznych przygód i kosmicznych ciekawostek, bo nazwa tego wydarzenia to Frycek w kosmosie. Wstęp wolny, Żelazowa Wola zaprasza od 10 do 17. W najbliższy weekend także piknik parafialny dla Iwony w Karwowie i zaproszeni są również wszyscy. To w niedzielę od 13 do wieczora. A w niedzielę także Dzień Dziecka w Iłowie. 25. edycja wydarzenia, które odbywać się będzie na stadionie gminnym, który to stanie się miejscem pełnym sportowych emocji, rodzinnej atmosfery i doskonałej zabawy. O tych wszystkich weekendowych wydarzeniach przeczytacie również na tusochaczew.pl, wchodząc w naszą zakładkę Co, Gdzie, Kiedy. Radio Sochaczew poleca i zaprasza.
1: Weekendowy zawrót głowy. Tylko w Radiu Sochaczew. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A tymczasem informujecie nas cały czas o utrudnieniach na moście w ulicy Płockiej. Jeśli możecie, omijajcie ten most, wybierajcie raczej most w Chodakowie lub obwodnicę, żeby przejechać na drugą stronę Bzury.

0: Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Reklama.
1: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
5: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
6: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
5: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
6: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
5: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
7: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
5: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes, dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
10: Ciepło, cieplej i właściwie to gorąco, bo od dzisiaj 28, a w weekend nawet 30-31 stopni sucho. Coś by się tutaj zwilżyć przydało, ale tropikalne noce także nas czekają. W ciągu nocy temperatury spadną do stopni 18. Spokojnie można otwierać balkony, można otwierać okna, jeżeli macie fantazję nawet spać pod namiotem.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Gerwazy, Protazy i Romuald. To nasi dzisiejsi jubilaci solenizanci. Solenizanci, 19 czerwca, piątek. To znaczy, że skoro piątek, piąteczek, piątuś, to może już nas troszeczkę nosić po parkiecie. Tropikalna pogoda, piątek w kalendarzu, to przepis na imprezę jest. Odpowiednie zaopatrzenie trzeba tylko zorganizować, a o muzykę to ja już zadbam. Edwin Senektarka, zapraszam. Witajcie po 18. Dzień dobry.

Ja w Wiktorii piję balantańsa. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancingu. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk twych dłoni.

0: Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego i może być coś pięknego w ogrodzie, w parku, gdziekolwiek możemy przykuć swoją uwagę do natury, dlatego że dzisiaj dzień leniwych spacerów, więc kto grilluje, kto ma domówkę, kto idzie może w jakieś fajne miejsce poimprezować w klubie, temu także życzymy udanej nocy, a kto chciałby na leniwy spacer się wybrać, to dzisiaj nie tylko wieczór, ale cała noc przed wami, bo na pewno pogoda sprawi, że nie wygoni was z tego spaceru, więc można przejść pół miasta albo i całe i zajść gdzieś, zapuścić się nawet w pola, lasy, parki. Tylko pamiętajcie, żeby wrócić o przyzwoitej porze mimo wszystko z tego wieczornego i nocnego łażenia. A w leniwych spacerach także na słuchawkach chętnie będę wam towarzyszył.
1: Reklama.
2: Renault. Ceny paliwa.

0: są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
12: Reklama.

0: Wybieracie się może na Pyrkon? Nie tak daleko przecież, do Poznania. A to wydarzenie, które przyciąga miłośników science fiction, cosplayu, fantastyki z całej Polski. Nawet 2000 różnego rodzaju wydarzeń podzielonych na kilkanaście stref, więc to nie lada gratka dla miłośników książek, gier komputerowych czy filmów. A jak się tam dostać? Jeżeli macie prawko, no to nie macie tego problemu. Natomiast jeżeli wolicie koleją, to także zadbano o miłośników dobrej fantastyki, dlatego że polski przewoźnik uruchamia dodatkowe połączenia. Składy będą miały tak odjechane nazwy jak Czarodziej czy Galaktyka. Więcej na oficjalnych rozkładach jazdy, tam dowiecie się skąd i o której godzinie ruszyć. Tylko pamiętajcie, żeby się przed poniedziałkiem odczarować.
1: Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Przed 19 zabieram was jeszcze do Płocka, a Płock festiwalami słynie. Nie będzie trzeba jakoś daleko jechać i dużo kombinować. Od 14 do 16 sierpnia po raz piąty odbędzie się tam Big Festiwalowski. I to naprawdę spore wydarzenie dla miłośników stand-upu. Tutaj będziecie mogli m.in. obejrzeć Adama Van Bendlera, Aleksandrę Radomską. Pojawi się także Kuba Rafalski, Bartek Walos, Jasiek Borkowski i Paulina Potocka. Dla miłośników muzyki jak najbardziej. Między innymi zaplanowano koncert Bowskiej, ale to festiwal performance'u, festiwal muzyki, festiwal stand-upu, tak jak wspomniałem, 3 dni od 14 do 16 sierpnia, kiedy to Płock zamieni się w kilka festiwalowych scen, w kilka festiwalowych stref. No będzie naprawdę big, więc big idea, świetny pomysł, żeby w wakacje wybrać się tam po kolejne muzyczne, a także humorystyczne wrażenia. Więcej wrażeń u nas po 19.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
0: 21 czerwca zapraszamy do Żelazowej Woli na 17 Dzień Dziecka Frycek w Kosmosie. W programie start i lądowanie balonu stratosferycznego, pokazy marsjańskiego łazika, możliwość obejrzenia i dotknięcia autentycznych meteorytów oraz obserwacje Słońca prowadzone przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Na dzieci czekają gra terenowa Frycek w Kosmosie, warsztaty budowy rakiet 3D, kosmiczne origami, zajęcia muzyczne, recital fortepianowe oraz wiele innych atrakcji. 21 czerwca od 10 do 17. Żelazowa Wola. Wstęp wolny. Mecenas Orlen. Partner strategiczny PKO Bank Polski. Partner Lexus.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Upalne lato właśnie się zaczęło i chociaż nie zaczęło się kalendarzowo, to proszę bardzo, no 28, 31, 30. No to są wartości, na które przez długie, długie miesiące się czekało i warto się na nie odpowiednio przygotować. Czyli shorty, czyli t-shirty, czyli inne bardzo fajne letnie atrybuty. No i coś schłodzonego do picia i zdecydowanie można w ten sposób się przygotowywać na rozpoczęcie wakacji. Nocami 18-19, także tropiki.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Macie jakiś swoich mundialowych faworytów? Obstawiacie, kto mistrzostwa może wygrać Anno Domini 2026? Nie wchodząc za bardzo w sportowe tematy, ja mam mam nie lada gratkę dla tych, którzy oprawę mistrzostw bardzo lubią. Co konkretnie? Za chwilę więcej na ten temat. Edwinsa Nektarka, no to sportowym krokiem albo w sportowym tempie zapraszam po 19:00. Dobry wieczór.

0: Mundial trwa. Futbol, czy po amerykańsku powinienem powiedzieć w tym momencie soccer, jest rozgrywany pełną parą, a towarzyszyć temu wydarzeniu ma także oficjalna, jak co 4 lata zresztą, oficjalna płyta mistrzostw. Official World Cup FIFA Album 2026 to 18 wyselekcjonowanych utworów nagranych przez artystów z całego świata. Kogo na tym krążku znajdziemy? Pojawiła się tam m.in. Shakira, The Rolling Stones, Tyla, Lisa, Nelly Furtado, Future czy Burna Boy. Wszystko bardzo fajnie, pięknie. Płyta jest do odsłuchania w serwisach streamingowych. No mi tam jeszcze zabrakło tak na pocieszenie, chociaż Maryli Rodowicz. Ale my dobrze wiemy, że piłka jest nie jedna, piłka jest okrągła i bramki są dwie. Ale numerów na płycie zdecydowanie więcej. Miłego słuchu.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski.
3: Serwis Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlachetnego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Lubicie czerwone owoce? Ja także jestem bardzo pazerny na truskawki, dlatego teraz kilka wskazówek, jeżeli popełniacie częste błędy przy ich konserwowaniu, po to, żeby nam trochę więcej wytrzymały i żeby nie spleśniały zbyt szybko. Jeżeli chcielibyście je przygotować nieco na później, no to częstym błędem jest mycie truskawek zawczasu. To znaczy najlepiej je obmyć, opłukać tuż przed samym podaniem, tuż przed samym zjedzeniem, dlatego że wilgoć, która pozostaje na skórce, może przyspieszać proces powstawania na nich pleśni. Druga sprawa jest taka, żeby nie trzymać ich z dojrzałymi owocami, a to dlatego, że też, wiecie, tutaj chemia, biologia, żeby także nie przyspieszać ich tutaj procesów różnych. No i lodówkę. Lodówkę jednak lubi truskawka, więc tam, gdzie nie w najniższej szufladzie można je potrzymać, a jeżeli nie chcecie w lodówce, to w zdecydowanie chłodnym miejscu. I co ważne, nie urywamy szypułek. One także chronią owoce przed psuciem, więc każdy niech sobie to zrobi na talerzu smacznego, słodkiego, witaminowego i co najważniejsze, truskawkowego lata życzę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Kiedy mówię do was o pogodzie, to mówię zrozumiale. Przynajmniej mam taką nadzieję. I po polsku, po naszemu, dogadamy się. Natomiast prezenterka pogody z najnowszego filmu Stevena Spielberga, Dzień Objawienia, zaczyna objawiać różne zdolności językowe, różne dziwne talenty. To troszeczkę wpływa na panikę wśród obywateli, gdyż może świadczyć o kontakcie z pozaziemską cywilizacją. Tak rozpoczyna się nowe dzieło Spielberga właśnie, Dzień Objawienia, i może się okazać, że to największe objawienie tego reżysera od lat. Ostatnio wypowiedział się w jednym z wywiadów, że ceni sobie magię kina, nie chciałby nigdy nagrywać tylko i wyłącznie pod serwisy streamingowe, nie ma jakiegoś większego oporu przed streamingiem, ale jak przyznał, to nie jego filozofia, to nie jego bajka. Magia kina może odżyć po raz pierwszy od wielu, wielu lat, dlatego że już recenzenci zachwalają, że to największe od dekad objawienie Spielberga. W takim razie wybieramy się na Dzień Objawienia, bo nam za chwilę na zegarze objawi się 20.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: W niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy do Iłowa na wyjątkowe wydarzenie. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Dnia Dziecka. Największy piknik sportowo-rekreacyjny w regionie. Od 10 na stadionie gminnym czekają turnieje piłkarskie Iłów Cup 2026, dmuchańce, animacje, pokazy, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie emocji, dobrej zabawy i nagród dla najmłodszych uczestników. Stadion gminny w Iłowie, 21 czerwca, od 10 do 20.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
10: Bartek Staniaszek, czas na sport. Sobota, godzina 18. Orlen Orkan na stadionie miejskim zagra z Lifestyle Catering Linkarką Gdynia. Na mecz zaprasza kapitan naszej drużyny, sochaczewski sportowiec roku Dawid Plichta.
11: My jako zawodnicy nie zakładamy sobie medali na szyję, bo wiemy, że Arka to klasowa drużyna, dlatego bardzo mocno się przygotowujemy. Cieszymy się, że będziemy mogli prawdopodobnie wystąpić w pełnym zestawieniu, ale naprawdę szykujemy się na mocną walkę.
10: Gramy o brąz Ekstraligi i szósty medal z rzędu. Takiej pasy nasz klub nie miał jeszcze nigdy w historii. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin, mistrzem samorządowców w tenisie ziemnym, radny Hubert Konecki obronił tytuł wywalczony przed rokiem. 22. Mistrzostwa Polski Samorządowców zgromadziły w Szczecinku blisko 50 reprezentantów samorządów z całego kraju. Zbliża się bieg cichociemnych. Zapisy możliwe jeszcze dziś do końca dnia.
12: 13. edycja 27 czerwca. Jak zwykle nad rzeką Bzurą. Do 19. jeszcze są zapisy.
13: Brodzenie w Bzurze, przeszkody plenerowe, co czeka na uczestników?
12: No oczywiście moc błota, wody. Pogoda się zapowiada świetna. Oczywiście straż, oczywiście piana, przeszkody tak terenowe, naturalne, jak i te, które zrobimy. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta mamy uczestnictwo naszych nieletnich sochaczewian za darmo.
10: Mówi Sławomir Cypel, pomysłodawca biegu. Informacje o rejestracji na stronie Bieg Cichociemnych i na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Aż 4 zawodników karate klubu Sochaczew otrzymało powołanie do kadry narodowej młodzików Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. W kadrze A znaleźli się Radosław Durlej i Iga Malinowska, w kadrze B Piotr
13: Piotr Wernicki i Tomasz Kaczmarek. Najważniejszym celem na najbliższe miesiące będą Mistrzostwa Świata w karate tradycyjnym, które odbędą się w drugiej połowie października 2026 roku w Chorwacji. Rysie Sochaczew zapraszają na koszykarski trening naborowy. Odbędzie się on już jutro o 17 w Chodakowie. Nasi drugoligowcy przygotowują się do rozpoczęcia rozgrywek. Mosir rozpoczyna kolejną edycję Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Przed nami 5 turniejów eliminacyjnych oraz wielki finał, w którym najlepsi zawodnicy i zawodniczki powalczą o końcowy triumf w całym cyklu. Pierwszy turniej jutro o 9 w Chodakowie. Maciej Przybylski przestał pełnić funkcję trenera pierwszej drużyny Promyk Nowa Sucha. Decyzja o zakończeniu współpracy została podjęta za porozumieniem stron. Serdecznie dziękujemy za pracę wykonaną na rzecz naszego klubu, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój zespołu, informuje Promyk, który w przyszłym sezonie zagra w lidze okręgowej. W warszawskiej klasie B zostaje za to Bzura Chodaków, która zakończyła rozgrywki w połowie stawki. Czy Piotr Chmielak pozostanie trenerem biało-zielonych?
14: Naprawdę podjął się karkołomnego zadania, o tym już wcześniej wspominałem. Trzymam za niego kciuki, naprawdę, bo to jest fajny facet, który wie, co robi. Jestem jeszcze raz wdzięczny naprawdę za tą pomoc, którą wniósł do klubu i liczę na to, że razem będziemy mogli świętować sukcesy Bzury.
13: Odpowiedział prezes Piotr Tymorek. Magazyn sportowy dostępny na stronie Radia Sochaczew.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
9: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Czy mamy wśród słuchaczy jakiś głodomorów? No, jeżeli u kogoś domówka, jeżeli u kogoś grill, to na pewno na jedzenie nie narzekacie. Wiadomo, domowe najlepsze. A jakie są najlepsze miasta świata pod względem jedzenia? Za chwilę zerkniemy do światowych rankingów. Aż w brzuchu zaburczało. Senecki, witajcie po 20. Dobry wieczór. Never on.

0: możecie czuć się naprawdę bardzo, bardzo zaskoczeni, że nie London, nie Paryż, nie Rzym, nie Nowy Jork, a zupełnie inne miasta przodują, jeżeli chodzi o kulinarne destynacje światowe. 24 tysiące respondentów z całego świata określiło się ostatnio, gdzie tutaj najlepiej zjeść, gdzie wybrać się, żeby uraczyć swoje podniebienie. I proszę bardzo, Lima, stolica Peru, zdobyła pierwsze miejsce jako kulinarna perła Ameryki Południowej, słynąc z sewisze i przez przystępnych cen. Na drugim miejscu Tajlandia, Bangkok. To raj dla fanów street foodu, gdzie tak naprawdę za niewielką cenę można spróbować pikantnych i aromatycznych tajskich dań. Ranking objął także takie miasta jak Melbourne, Pekin, Ateny czy Neapol. Zainteresowany? No to w takim razie, która kuchnia najbliższa twojemu sercu? Tam pewnie zaskarbisz sobie dobrą destynację wakacyjną. Bardzo smaczną. Ja wybieram Bangkok.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nie zazdroszczę, jeżeli w tym momencie biesiadujecie gdzieś blisko zbiornika wodnego, dlatego że jest ich cała masa. Wyległy po prostu na potęgę i tną do krwi. Meszki, zdecydowanie mniejsze od komarów, ale rozcinają skórę, wprowadzają toksyczną ślinę i tym samym mogą nas przyprawić o różnego rodzaju stany zapalne. I jak się z meszkami rozprawić? No przede wszystkim olejki eteryczne, ale one są na dole rankingu, bo najmniej działają. Mogą być repelenty, mogą być spirale owadobójcze, różnego rodzaju maści, ale to już na odkażenia ran. Ratuj się, kto może, i po 20 to warto już, ja wiem, że ciepło, ale chociażby przed myszkami się chroniąc, jakąś bluzę na siebie wrzucić. Po co później cierpieć i się drapać?
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

My tutaj drapiemy różnego rodzaju tematy, a 21, a także nas za chwilę zastanie. Po 21 kolejna porcja odjazdowej muzyki, weekendowego szaleństwa i jeżeli tylko jesteście pochłonięci czy leniwym spacerem, czy wspaniałym towarzystwem, to myślę, że dla każdego coś dobrego na naszej antenie się znajdzie. Ja się odmeldowuję, bardzo dziękuję za dzisiaj i do rychłego usłyszenia.

0: is the plan.
1: After weekend.
2: After weekend.
3: After,
2: after,
3: after weekend. After weekend.
4: Your favorite radio show starts just now.
5: One hour of the best dance music out there.
6: I want your heavy metal love.
5: Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
7: Dzień dobry, dobry wieczór, witam gorąco i serdecznie z tej strony Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, a to jest twoja ulubiona audycja z nowościami spod znaku elektronicznej muzyki tanecznej. Witam w odcinku z numerem 256, gdzie za sterami DJ Kuba Libre sprawdźmy, co dla nas przygotował.

Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Reklama.

się dokładnie w połowie 256 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie dzisiaj za sterami DJ Kuba Libre z prawdziwą petardą nowości spod znaku elektronicznej muzyki tanecznej. Jeżeli nie zdążyliście na początek naszej audycji, to nic straconego, bo przypominam, że słuchać nas możecie nie tylko w swoim ulubionym radiu, ale także w internecie, jeżeli wpiszecie nazwę naszej audycji, którą przypominam jest After Weekend by DJ Promotion. Tam również odnajdziecie tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięć. Wracamy do muzyki.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Freedom is a choice, and yet so many people decide not to be free. I'm a free man, and I

Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Amore, damo, damo, damo, damo.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha,

0: Radio Słuchaczew.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: melodia. Doi nutek tańczę sobie. Gra melodia.
1: Gra dla was Radio Sochaczew 94,9 FM.